0: SK2, nowy Sącz.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Dziś rano w Nowym Sączu czeka nas mieszanka słońca i chmur. Temperatura osiągnie około 12 kresek, a powietrze będzie całkiem przyjemne. W ciągu dnia chmury mogą się zagęścić, a po południu możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 16 stopni. W sobotę zapowiada się deszczowo, z temperaturą do 12 kresek. Niedziela przyniesie więcej słońca, choć chmur nie zabraknie, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Szósta to są newsy w SK2. Michał Rawa. Ataki na irańskie porty przeprowadziły je siły Stanów Zjednoczonych. Jak informuje Fox News, uderzenia dotknęły dwa porty. Znajdują się nad cieśniną Ormus i były używane do eksportu ropy naftowej. Według irańskich mediów USA zaatakowały również irańskie

0: tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Donald Trump przekonuje, że zawieszenie broni nadal trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć.
1: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłat z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
0: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt koncernu z opieki medycznej. To nie koniec walki mieszkańców z torem Poznań. Tym razem przekonują, że część jego działalności jest nielegalna, a chodzi o przejazdy prywatne i szkolenia, które są dla nich uciążliwe.
2: Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobilistów wielkopolskiego niedopuszczona.
0: Przekonuje Leszek Wardeński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Te zarzuty odpiera Automobil Klub Wielkopolski i przekonuje, że wszystko jest legalne. Przypomnę, tor został zamknięty w kwietniu, ale decyzja została wstrzymana.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: SK2 Sport.
0: Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W półfinałowych rewanżach niemiecki zespół pokonał Sporting Brugge 3-1, a drużyna z Birmingham z reprezentantem Polski Matikeszem Nottingham Forest 4-0. Finał zostanie rozegrany 20 maja w Stambule. Z kolei w finale Ligi Konferencji wystąpią piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Świetny występ polskich hokeistów w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni pokonali Japończyków 4-2. Dzięki wygranej Polacy nadal liczą się w walce o awans do elity. Ta sprawa rozstrzygnie się dziś w meczu z Litwą.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Piątek, piątek!
6: To brzmi w twoich ustach. Jakbyś się usmucił z tego powodu troszkę.
5: Co robią Polacy w piątek?
6: Nie mam pojęcia.
5: Piją!
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Pozdrawiamy Krzysztofa Piątka.
6: Tak.
5: Tak. Pozdrawiamy też wszystkich Nowaków i Kowalskich.
6: Gdyby to był 13 w piątek, to był Peszko, Krzek.
5: Peszko.
6: A tak jest normalnie.

0: Tak wygrać życie. Tak wygrać życie i dotrwać do piątku. Brawa dla was z samego rana.
1: Słuchajcie, wszyscy jesteśmy wygranymi. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Przetrwaliśmy cały tydzień, całe
0: ale
1: pięć
0: poczekaj,
1: dni.
0: Poczekaj.
2: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: I to sobie dzisiaj powtarzamy.
1: Bo dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, moi drodzy. Ale się ładnie to ułożyło, prawda? 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa. To piątek, wszyscy wygrywamy dzisiaj tak naprawdę. I odblokowujemy w takim razie te telefony 726-826-826. Proszę sobie zapisać numer telefonu albo się odezwać do nas na Messengerze. A dzisiaj, moi drodzy, no to co? No to jeżeli wszyscy jesteśmy zwycięzcami, to dzwońcie i chwalcie się. Czy był taki moment, po którym mogłeś powiedzieć o sobie, jestem zwycięzcą?
3: SK2.
1: Myślę. Na pewno coś wymyślę. W moim życiu na pewno było wiele zwycięstw. Dajcie mi.
0: 7268268826 lub Messenger.
1: Dwie

0: 16 po 6. Kto już wstał, ten czuje się wygrany, bo wita się z weekendem jak z gąską.
1: A jak, oczywiście,
0: a jak
1: tak.
0: Oczywiście to jest.
1: Dzisiaj jesteście zwycięzcami.
0: Dobrze.
1: Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. W dzień zwycięstwa odbieramy pierwszy telefon. Pierwszy wygrany dzisiejszego poranka.
0: Tak, to Dawid, już jesteś wygrany, bo przebiłeś się przez wszystkich tych, którzy do nas dzwonili.
1: Ty wiesz, ile było przed tobą?
2: Cześć, witam.
0: A wiesz, ile było po tobie jeszcze?
1: No, a jak w trakcie, jak byliśmy, to wiesz, ile jeszcze dzwoniło?
0: Znaczy, najpierw tak, muszę powiedzieć, że wielu z was dzwoniło, zanim Dawidkowi damy coś powiedzieć, wielu z was dzwoniło i mówiło, że jest zwycięzcą już tylko dlatego, że udało się dodzwonić do radia. No, no bo też tak przebić się przez ten tłum i w ogóle dostać
1: no,
0: się.
1: Posłuchajcie, to są...
0: Nie lada wyczyn.
1: Radio SK2 to są dobre fale i więc fala słuchaczy dzwoni dzień w dzień, prawda?
0: Na

0: to nie może być tylko jeden, ten kibic jest Dawid, bo on ma takie zwycięstwo. Wielu z was ma podobne, nie powiem, ale to trzeba powiedzieć głośno na antenie. Prawda, Dawidzie?
1: Pewnie, że tak. To, no to największe moje zwycięstwo.
0: No to chwal się.
1: Moim największym zwycięstwem to jest to, że mi się córka urodziła.
0: Dobra.
1: Zdrowa, cała.
0: A kiedy jest moment zwycięstwa? Powiedz mi, czy dopiero jak się rodzi, czy przy poczęciu, czy...
1: No, ja bym powiedział, że tych momentów zwycięstwa to jest parę.
0: Parę, okej. Okay.
1: Tak.
0: A pierwszy jest kiedy? Pierwszy jest przy poczęciu, czy jeszcze wcześniej?
1: Pierwszy jest przy tej wiadomości, że gol został strzelony.
0: Najpierw jest niby bramka, ale potem jest VAR. Mm-hmm. Jak już jest VAR, te dwie kreski na teście, to już jest gol uznany i jedziemy.
2: To w dziwną stronę idzie.
0: Jedziemy do gryweczka, później szczęśliwy poród, zdrowa, piękna córeczka.
2: Jak ma córa na imię?
1: Tak jest, Marcelina.
0: Ile ma lat?
1: 2,5 już będzie.
0: Ładnie.
1: Już niedługo będzie mogła sama do studia dzwonić, bo już gada coraz więcej.
0: A biega dużo?
1: Biega dużo, no. Ja przy niej też biegam.
0: Także
1: się uzupełniamy.
2: 2,5 to już powoli przesypia całe noce. Nie musi was wołać tak.
1: Tak, tylko się czasem obudzi. Napić i to wszystko.
0: Kolejny powód do bycia zwycięzcą.
2: Tak jest, no, to już jest sukces,
0: ale
2: prawda?
0: Za niedługo wiesz, że będziesz musiał być przegranym, jak zaczniesz z nią grać w jakieś planszóweczki.
2: No to tak działa.
1: Już to przegrywam pomału.
0: Pomału, no właśnie. Na razie jesteś zwycięzcą, a za niedługo będzie trzeba być cały czas przegrywem, bo córeczka musi wygrać.
1: Jest jeszcze szansa na następne dziecko, także może jeszcze taki drugi moment zwycięstwa.
0: Trzymamy kciuki,
1: nadejdzie.
0: Dawidku, trzymamy, bo to trzeba zwiększyć populację tego pięknego miodem i mlekiem płynącego kraju. Tak, zróbmy. Więc my, Dawidku, do ciebie wysyłamy gadżety od Radia SK2. Jesteś zwycięzcą. Powtarzamy ci to. Oficjalnie podbijamy pod tym pieczątkę Radia SK2.
2: 7268268826. Czekamy na kolejne telefony. Dlaczego jesteście zwycięzcami? Co się takiego wydarzyło w waszym życiu, że możecie o sobie powiedzieć: jestem zwycięzcą? SK2.
0: Pamiętajcie o głosóweczkach na Messengerze, tam też przyjmujemy, bo nie powiedziałeś chyba.
2: Nie powiedziałem.
0: Nie, to ja,
2: bo ja jestem.
0: Uzupełniłem cię, jestem przegrywem. Zwycięzcą. 19 po 6.

0: literami. Żółty pasek w gazecie. Proszę bardzo, na żółtym pasku zawsze takie ważne rzeczy są. Jest tak, tak wielkimi, jeszcze raz powtórzę, uwaga, emerycie. Sprawdź, kiedy mogą zabrać ci działkę.
1: O, ale zaraz, żeby coś komuś zabrać, to najpierw ten ktoś musi to mieć, prawda? A przecież w sprawie działek emeryci są bardziej chyba na nie.
2: Zalegi ze bali funalu w żadnym wypadku.
3: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
3: A dlaczego?

0: Nowość od Oknoplast. Pilar. Przełomowe okno stworzone dla równowagi. Połączenie bezpieczeństwa, oszczędności energii i stabilności konstrukcji w maksymalnie smukłej ramie to prawdziwy przełom. To pierwsze takie okno na rynku. Chcesz, by twój dom wyglądał nowocześnie i zyskał pełną funkcjonalność? Wybierz nowe okno Pilar, stworzone dla równowagi. Partner handlowy Archiview. Nowy Sącz, Węgierska 106. Lokal numer 3.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Dziś rano w Nowym Sączu spodziewamy się gęstych chmur, a termometry wskażą około 12 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Po południu pogoda zmieni się nieco na bardziej wilgotną, z możliwymi przelotnymi opadami i wzrostem temperatury do 16 stopni. Wieczorem może pojawić się deszcz, a temperatura spadnie do 14 kresek. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
11: 6.30, News Eweska 2, Michał Rawa. Polska będzie pierwszym krajem w Europie dziś podpisanie umowy pożyczkowej SAFE. Polska z tego programu ma otrzymać przeszło 43 miliardy euro. Pierwsza część funduszy, 15% zaliczka, ma trafić do naszej armii w najbliższych tygodniach. Rodzinna tragedia pod Warszawą. W domu w Raszynie znaleziono ciało kobiety, a na cmentarzu w Prażmowie jej 67-letniego partnera. Funkcjonariusze na posesji zastali też dwoje dzieci, które natychmiast objęto opieką psychologiczną. Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. Obowiązuje tam całkowity zakaz używania ognia w związku z poważnym zagrożeniem pożarowym.
12: Sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Wystarczy jeden niedopłatek.

0: ale z papierosu. Ściółka jest sucha, można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru.
1: Mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego. Sytuacja w lasach poprawiła się po ostatnich opadach deszczu. Służby leśne apelują jednak o czujność.

0: Trójkę! Trójkę wybierz, panie!
1: To taka, wiecie, taki przekaz podprogowy, gdybyście tak chcieli zagłosować dzisiaj akurat na Bledkę
0: trójkę
1: w gorącej polskiej dwudziestce.
0: Trójkę wybierz, panie!
1: Bo Bledka jest numerem 3 no, obecnie, a jak będzie dzisiaj, no to się okaże po 18.
0: Wybierz mnie! Wybierz mnie! Mnie wybierz! Wybierz
1: 20
0: mnie!
1: Hitów, możecie głosować na każdy. Nie,
0: każdy tak woła do was. Tak. Wybierz mnie! Mnie!
1: Ja jestem
0: najlepszy. Mnie! Mnie!
1: Jak już będziecie na sk2.pl, to też zapraszamy, bo kompletujemy do końca ekipę.
2: Tak, dzisiaj dwie osoby rzutem na taśmę zakwalifikują się do tego, żeby pojechać na naszą piękną mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: To znaczy jedna osoba, która weźmie drugą osobę ze sobą.
2: Tak,
1: Ostatnie dwa miejsca zostały tak naprawdę.
2: Tak, więc żono namów męża, żeby się zgłosił, mężu namów żonę, żeby się zgłosiła.
1: Posłuchajcie, no jest to o co walczyć, bo mamy tak, hotel, będzie wyżywienie, bo będzie ognicho, będą kiełbachy.
2: Koncert będzie.
1: Będzie mistrz gotowania, będzie koncert Kuba i Kuba, prawda? No i będzie jeszcze kasa na dojazd.
2: Ja wam coś powiem jeszcze w tajemnicy. Rok temu udało nam się namówić właściciela hotelu, żeby przewiózł nas motorówką po jeziorze.
1: No
2: ona ma dopalanie. Ma, to jest bardzo mocno.
1: Przewiózł was?
2: Przewiózł nas. I ja byłem z noselem, ja czułem wiatr we włosach, nosel nie.
1: To prawda?
2: Tak.
1: Bo bez czapki jechał. No tak, to tak.
2: Tak było.
1: A propos nosela, bo widziałem teraz na Instagramie naszym, że ma nosel już spakowany, proszę bardzo, walizka gotowa i nawet ma ten, w bagażniku ma już tą, Kingę Barygę.
2: A, czyli spakował ją.
1: Nie jest.
2: Dobrze,
1: tak,
2: czyli już wszystko
1: będzie
2: przyklepane, zaklepane, będzie Kinga, będzie Kamil.
1: Czekamy
2: będzie
1: na
2: Kuba i Kuba, będziecie wy.
1: Czekamy na ostatnią osobę dzisiaj, która dołączy do naszej ekipy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie. SK2.

0: Nie no, fajnie Krzysiu tam potrafił też przeaktorzyć. Niesamowity. Niesamowity Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2 u nas 100% polskiej muzy. 10 minut zostało do 7. Dzisiaj hasło jesteś zwycięzcą, bo dzień zwycięzców. I mamy nagrania na naszej nie sekretarce, tylko z konto z Messengera. Marek.
1: Siemka, może nie ja jestem zwycięzcą, ale zwycięzcą są na pewno strażacy, którzy dzielnie walczą na Roztoczu, w Józefowie z pożarami lasu i to największe zwycięstwo należy się dla nich, a nie dla nas. Także pozdrawiam serdecznie.
0: Nam pozostaje też tylko wszystkim strażakom powiedzieć dziękujemy, tak. Że
2: jesteście
0: mamy w ogóle,
2: tak,
0: że mamy takich zwycięzców jak strażaków w naszym pięknym kraju, którzy sobie z tym wszystkim radzą. Jest jeszcze Artur, który też się nagrał.
3: Moim największym zwycięstwem w życiu było przyjście na świat mojego kochanego syna. Myślę, że nic wspanialszego nie spotkało mnie w życiu jak ten dzień, w którym mogłem na ręce wziąć swojego pierworodnego syna.
2: No proszę bardzo. Na początku jest zwycięstwo, jak syn przychodzi na świat, a później tak za około 3 lata zwycięstwem będzie, jak on wyjdzie na świat, zamiast siedzieć przed telewizorem i konsolą.
4: SK2.
0: Mi się wydaje, że trzeba w dzisiejszych czasach poczekać jeszcze troszkę, tak do 30 roku życia, aż się z domu wyprowadzi.

0: Lor w Radiu SK. Dwa wszystko jedno, wszystko źle. 3,5 minuty zostało do 7.
1: A o 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2. Wyobraźcie sobie, w tych newsach będzie na przykład o wielkiej drace w szatni Realu Madryt. Piłkarze podobno się za sobą pobili.
0: To nie mogli, XXI wiek, nie mogli normalnie się pokłócić w internecie, a nie od razu bójka w Realu?

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 8 i 9 maja w wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Na miejscu eksperci, położna i szkoła rodzenia szczęśliwie urodzeni. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 8-9 maja sklep Kiki Nowy Sącz. Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Dzisiaj w Nowym Sączu czeka nas dość spokojny dzień pod względem pogody. Temperatura rano osiągnie około 12 kresek, a niebo będzie raczej zasnute chmurami. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie pozostanie stabilne. W ciągu dnia możemy spodziewać się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 16 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 14 kresek, a deszcz może nas jeszcze zaskoczyć. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
8: 7 News SK2, Michał Rawa. Miliardy euro na obronność coraz bliżej. O 13.30 Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Tak, dzień dobry.
8: Jak będzie wyglądało podpisanie umowy?
9: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów. Które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej.
8: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pogoda pomogła z ogniem. Za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych.
10: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że niewykonywane są loty statków powietrznych, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
8: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Według strażaków pożar objął około 300 hektarów. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, dowiedział się nasz reporter. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Wycieczkowiec kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. W poniedziałek ma rozpocząć się ewakuacja pasażerów. Wirus przenoszony jest przez gryzonie i może być śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi.
11: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
12: SK2 Sport.
8: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouamenim. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. Real wyjaśnił.

0: całe zajście, a już w niedzielę zespół z Madrytu czeka El Clasico z Barceloną. Piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zrobić ostatni krok na drodze do Ekstraklasy. Biała Gwiazda podejmie chrobrego Głogów. W przypadku co najmniej remisu zapewni sobie awans.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Ety, jeju, jak wy dzisiaj dobrze wyglądacie.
3: Kto?
2: Jacy wyspani, no wszyscy, którzy nas słuchają. Wyspani, wypoczęci, czują weekend w powietrzu. A ty lepiej to zrobiłeś. Nie, jednak gorzej.
4: Wajda i Jarzątek w Radiu SK2.
5: Śpiewa pani, śpiewa pani.
2: Cała Polska rozśpiewana, 3 po 7.

0: byłeś, to powstań, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy zwycięzcami, moi drodzy.
1: Tak, tak, i to sobie powtarzamy. Telefony oczywiście przyjmujemy cały czas, na Messengerki też przyjmujemy. Jeśli ktoś by chciał napisać, dlaczego jest zwycięzcą, mamy kolejny telefon.
2: Jestem zwycięzcą dlatego, bo piąty dzień z rzędu wstają o 3 rano, dziękuję.
1: 3 w nocy, woli ścisłość.
0: Piąty dzień z rzędu, ha, ha, ha, ha, ha, przecież tak się zaśmieję. Mój drogi, prawdziwego czempiona we wstawaniu to i tak nie pobijesz.
3: Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed izbą.
4: SK2.
1: No, przed izbę wychodzisz o 3 nad ranem.
0: Widzisz?
1: I stajesz.
0: To jest właśnie to trochę się chodzi. Wstajesz i wychodzisz przed izbę, a nie to z łóżka wstajesz.

0: prawa, no, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, jak idziecie
1: marsz,
0: do roboty.
1: Marsz, marsz,
0: dobre tak tempo, dobre i nie spóźnijcie się. 17 minut po 7. Tu radio SK2 i najlepsze polskie hity. Rybacy nie wierzyli własnym oczom. Złowili zwierzę, które zdarza się raz na 50 milionów egzemplarzy takich złowionych.
1: Jest takie wybrzeże Cape Cod w stanie Massachusetts w USA i tam natrafiono na niezwykły okaz homara.
0: Zwierzę miało wyraźnie podzielone dwukolorowe ciało. Po jednej stronie było ciemnobrązowe, po drugiej było pomarańczowe. No i to się zdarza raz na 50 milionów przypadków.
1: Proszę bardzo.
0: Takie, no, taki egzemplarz.
1: I teraz ja sobie wyobrażam, że pierwsze chwile, które ten facet miał w myślach, prawda, jak po złowieniu, no, to jest, no ja chyba śnię. Ja chyba śnię po prostu.
0: Wystarczyło poprosić tego homara, żeby go uszczypnął. S

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Jedrze Piątek, nie? Jak jest na naj. No już drugi raz siorbiesz tym nosem. Ja chciałem się tylko zapytać, żebyś mi potwierdził.
1: Za dużo sierbania tym nosem, prawda?
0: No to potwierdzę,
1: jeszcze
0: tak.
1: Jeszcze sobie ludzie coś pomyślą.
0: Że czuć piątek.
1: No, czuć piątek.
0: No,
1: Maciek wszedł do studia, powiedział, coś wam zdechło.
0: A sobotę jak czuć?
1: O!
0: 20, prawie 5 minut po 7. Słuchajcie, Amsterdam, może dlatego tak Jarząbek pociąga nosem, zakazuje reklam mięsa i paliw kopalnych. To już od 1 maja wszedł taki zakaz. Nie wolno reklamować mięsiwa, nie wolno benzyny reklamować, linii lotniczych nie wolno reklamować, zniknęły reklamy burgerów. Wszystko to ma na celu dostosowanie wyglądu ulic do polityki środowiskowej stolicy Holandii. No oni w ogóle dążą do neutralności względem emisji dwutlenku węgla.
1: Ja nie myślę sobie, że jak nie będą reklamowali mięsa, to ludzie nie będą jedli mięsa, tak?
0: Tak myślą, tak.
1: Moi drodzy Amsterdamianie, mięso nie potrzebuje reklam. Mięso potrzebuje jedynie trochę soli, troszkę przypraw, miłości, a nie, że się będzie o nim mieliło cały czas w telewizji. SK2

0: Autopromocja.
1: Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
0: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka SK2.
0: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja. Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
16: Posłuchaj o naszej majówce rabatów. To końcówki kolekcji w ofercie Spring Sale. Pojedyncze egzemplarze biżuterii i zegarków kupisz teraz nawet 50% taniej. Pozwól nam być swoim biżuteryjnym doradcą. Otwórz się na piękno i sprawdź ofertę w salonach stacjonarnych oraz na jubilersezam.pl.

0: nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Halo Nowy Sącz. Ogłaszamy nasze 25. urodziny. Centrum Handlowe Europa 2. To już ćwierć wieku jesteśmy z Wami, a jak urodziny, to prezenty i niespodzianki. Od 2 maja zrób u nas zakupy za minimum 50 zł na jednym paragonie, a 8 maja przyjdź na urodzinowy finał po prezent. 25. urodziny Europy 2. Czekamy na Ciebie w piątek 8 maja od 12 do 15.
4: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
5: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
4: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy. Druzbacka w Podegrodziu. 43. konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. To wyjątkowe święto muzyki ludowej, tradycji i pasji, które łączy pokolenia i regiony. Zobacz i posłuchaj autentycznych brzmień mistrzów instrumentów, śpiewaków ludowych oraz drużbów weselnych. 6-8 maja od 15 przesłuchania konkursowe. 10 maja o 14 ogłoszenie wyników oraz wyjątkowy koncert laureatów. Zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz MCK Sokół w Nowym Sączu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: I po reklamie.
9: Poranek w Nowym Sączu zapowiada się dość pochmurnie, z temperaturą około 12 kresek. Niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, ale na szczęście jakość powietrza pozostanie dobra, a ciśnienie stabilne. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 16 stopni. Wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu, a termometry pokażą około 14 kresek. W nocy wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
10: 7.30, News SK2, Michał Rawak. To za Sławomira Cenckiewicza. Prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki ogłosi swoją decyzję o 10.00. Polacy w większości dobrze oceniają obecną konstytucję. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Polster na zlecenie Superekspresu, 60% z nas jest zadowolonych z ustawy zasadniczej. Inaczej uważa 22% Polaków, 18%

Polski ogłosi swoją decyzję o 10. Polacy w większości dobrze oceniają obecną konstytucję. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Polster na zlecenie Superekspresu, 60% z nas jest zadowolonych z ustawy zasadniczej. Inaczej uważa 22% Polaków. 60% z nas jest zadowolonych z ustawy zasadniczej. Inaczej uważa 22% Polaków. 18%

0: mówiła mi pani w szkole, nie filozofuj tak. Nie, widzisz, a tutaj można stawać filozofię.
1: No bo to tym 2000 na biologii pani mówiła, nie filozuj, nie filozuj.
0: Nie filozuj.
1: Więc oni nie piszą biologii, tylko piszą filozofię. Powodzenia maturzyści dzisiaj.
0: 28.
1: A to ja też chciałem powiedzieć.
0: Do 8.
1: Tylko ja chciałem powiedzieć odwrotnie. 31 po 7. Ha, i co? Kto lepszy? Nie.

0: Kiedy się usłyszysz? Może z obcych ust. Tak śpiewa Natalia Schroeder.
1: Kiedy się
0: usłyszysz?
1: Kiedy się usłyszysz na antenie Radia SK2? Być może teraz 22 minuty do 8 to jest ten czas. 726-826-826. Już podajemy numer telefonu, bo to...
2: PKP, moi drodzy, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Otwieramy linię, można dzwonić.
1: Już dzwonią. Pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, proste zasady. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Viola. Chciałabym pozdrowić mojego syna Stasia, który ma dzisiaj imieniny. Mhm. Daniela z Warszawy i moich przyjaciół z Krakowa. Ule, Roberta, Julek, Krzysztof, Natalka, a także Piotrka i Mateusza, Dominika i Nesce. A pozdrawiam ja, Viola z Łodzi.
1: Pozdrawiamy, Violu, trzymaj się. Ale Viola sobie to chyba na karteczce napisała. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym pozdrowić swojego misia, Anetkę, kocham bardzo ją. Chciałbym pozdrowić też cały ZGN w Warszawie dla Sinickiej. Rolinę, Agnieszkę. No i Dianę, no i Beatę z Sinickiej. Wszystkiego najlepszego.
5: Same kobity.
4: Pozdrawiam.
1: Same kobity. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Mam na imię Wiktoria i pozdrawiam moją mamę i moją całą rodzinę.
1: Pięknie, pozdrawiamy calutką rodzinkę. Do jakiej miejscowości lecą pozdrowienia?
6: Rzeszów.
1: Rzeszów, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiamy, kim jest dla ciebie?
7: Ja jestem Vanessa, chciałabym pozdrowić moją mamę Kasy, moją siostrę Violetę i moją przyjaciółkę Zuzię.
1: Pięknie, też poleciało, ładny zestawik poleciało.
2: Dziękuję.
1: Następny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Cześć, jestem Paulina i pozdrawiam mojego kolegę Bączka.
1: Bączka pozdrawiasz. Dobrze,
2: o, dobra,
1: dobry.
2: Może być,
1: Bączek z rana jak śmietana. Następny telefon, halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Jestem Aleksander, pozdrawiam mojego tatę, który dzisiaj ma urodziny.
1: 100 wow. lat, 100 lat, niechaj żyje nam!
2: Niech żyje nam, 100 lat, niech żyje nam!
1: Hej!
2: Hej!
1: Dziękujemy, następny telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
10: Cześć, Karolina z tej strony. Pozdrawiam mojego ukochanego męża Tomaszka, Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Pod Opolem, pięknie, dziękujemy tak. ślicznie, pozdrawiamy i też za nasze, bo nas, nie wiem czy słyszałeś, też nas na końcu
2: też?
1: Tam pozdrawiam.
2: Tak, w końcu. Tak,
1: w końcu, więc jak już usłyszeliśmy nas, to można nadać sygnał.
2: No i odjazd, moi drodzy. Kolejny pociąg na PKP wjedzie za tydzień, ja tutaj sobie pozdrawiam. SK2

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

Esz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Ale że aż tak to nie.
1: Nie. Wielebny Michał Wiśniewski. Wielebny, bo to brzmi trochę jak kazanie w niedzielę w kościele. No.
0: Ale żeby się od razu zabijać. Nie.
1: Posłuchajcie.
0: Pożyjemy jeszcze troszeczkę.
1: Zobaczymy. Natomiast teraz Katowice, które postawiły na ekologiczne koszenie trawy za pomocą nie kosiarek.
0: Nie.
1: B owiec.
0: Ale one są okej, te owce, nie są B.
1: Są fajne.
0: No bo jedzą trawę. Wszystko kwitnie, drzewka kwitną, trawka rośnie. 20 tysięcy metrów kwadratowych w różnych lokalizacjach. Od

0: Radzą owcom?
1: Kameruńskim.
0: Z Kamerunu specjalnie te owce zatrudnili i one będą sobie jadły i nie będzie trzeba kosiarek, wystarczą owce i będzie spoko.
1: Posłuchaj, nie będzie trzeba kosiarek, nie będzie trzeba prądu, nie będzie trzeba zatrudniać ludzi do koszenia, prawda? Czyli widzicie, trochę sianka więcej zostanie w miejskiej kasie. SK2. A owieczki i tak na wypasie będą.
0: Inną hipotezę.
1: Jako?
0: To sianko trafi do brzuszka owiec, a później owce zostawią niespodziankę.

0: współobrotu.
1: Aha, ty się obkręcasz, tak? Ja myślałem, że się zgiąłeś.
0: Na tym krześle obrotowym. Mamy obrotowe, no to z półobrotu to zrobię. Franek Kimono, 4 minuty do 8.
1: Po 8 gramy w Państwa Miasta, 7268268826 albo Messenger. Zapraszamy. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.
0: O, proszę bardzo.
1: Chciałem się was zapytać, gdzie najdalej zajechaliście?
0: Gdzie najdalej zajechaliście? To pytanie, na które odpowiadacie i wchodzicie do gry w Państwa Miasta. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Czy był ktoś w Australii?
0: Samochodem?
1: No, na przykład.
0: No, to musiałbym mieć jakiś, wiesz, taki jak
1: samochód
0: z filmu
1: ponton.
0: Science Fiction z ponton. Mój syn, jak był mały, to na motor mówił ponton. Coś w tym jest. Gdzie najdalej zajechaliście? Dajcie znać. 7268268826 albo na Messengerze. Jak tam odpowiecie na to pytanie, to zostawcie jeszcze swój numer telefonu.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Nowym Sączu czeka nas dość pochmurny dzień z temperaturą sięgającą 13 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, więc nie powinien sprawiać problemów. Ciśnienie stabilne nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy wiatr nabierze siły, co może utrudniać jazdę. Jutro w sobotę możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Niedziela pozostanie pod znakiem chmur, ale będzie cieplej z temperaturą do 19 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
14: 8 News SK2, Michał Rawa. Spadł długo wyczekiwany deszcz. Służby odetchnęły z ulgą, ale nie oznacza to końca akcji gaśniczej. W Puszczy Solskiej intensywne działania związane z dogaszaniem lasu. Po nocnej przerwie wrócą do akcji statki powietrzne. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
15: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania. Strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
16: Popady jednak już ta temperatura zniszcza. To sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
15: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
14: Pożar objął nawet 300 hektarów lasu. W szczytowym momencie gasiło go 600 osób. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji, poszukiwany listem gończym Pawełka, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany w okolicach Hrubieszowa.
17: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
14: Mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji. 46-latek trafi za kratki. Przypomnijmy, został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Doszło do niego 5 lat temu pod Barczewem. Na miejscu zginęły 2 kobiety. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne. Wzrosło za to ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne i rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie.
18: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Weekend 2 Sport.
1: Lech Poznań w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejarz podejmie dziś Arkę Gdynia, jednak nawet w przypadku wygranej będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii. O 11:00 początek pierwszego meczu Igi Świątek w turnieju WTA w Rzymie. Rywalką Polki będzie Katie McNally. Amerykanka w rankingu zajmuje 63. miejsce.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: 8:04. Dzisiaj o północy ruszyła sprzedaż na mecz towarzyski Polska-Nigeria.
4: Tak.
3: W czerwcu ma być jakoś,
4: tak,
3: nie?
4: Tak, tak, tak. Ja w ogóle chcę kupić bilety, wyobraźcie sobie, na ten mecz. Wchodzę na stronę i patrzę, jest komunikat. Bilety nie są dostępne w twoim kraju.
3: A, bo mój drogi, musisz poprosić jakiegoś nigeryjskiego księcia o pomoc. Niech ci wyśle maila.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Teraz to ja będę mu maila wysyłał. Taka zemsta.
3: Od polskiego księcia.
4: Od polskiego księcia.
3: Polski księciunio pisze do nigeryjskiego kibica.
4: Kup mnie bilety.
3: Księciuniu drogi. Kierowniku. Prezesie.

0: Jest i on.
1: Roka woda, Roxy z Faustem.
0: Jest i on. Jest i on. Pse.
1: Co jest?
0: Pse.
1: Pse?
0: Pse. Polski samochód elektryczny. A. Czy nowa innowacja. Znamy już harmonogram produkcji tego naszego polskiego samochodu.
2: Ale poczekaj, to już gdzieś to słyszałem. Izera miała być.
0: A to Izera to miała być za poprzednich rządów. Teraz są nowe rządy i będzie nowy samochód
2: nie
0: elektryczny.
2: Izera.
0: Nie Izera. Będzie coś zupełnie innego. Pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej już w roku 2029. Tak twierdzi minister aktywów państwowych. I ja mu wierzę. Jak oni zaczęli budować 30 lat temu elektrownię atomową, to kiedy się zbudują?
2: Dobra,
0: ja im wierzę.
2: Ale proszę, jeszcze nie ma fabryki tej samochodów elektrycznych. To oni w 3 lata chcą wybudować fabrykę, jeszcze samochód z linii ma zejść?
0: A jak? Mamy rozmach, prawda? I najlepsze jest to, że Polska będzie większościowym udziałowcem w tym przedsięwzięciu, czyli będziemy, wiesz, będziemy jeszcze na tym podobno bardzo mocno zarabiać.
2: I jeszcze eksportować na Europę, mi powiedz.
0: No, oczywiście, oczywiście, że tak. Na razie budujemy prototyp tego samochodu.
2: Tak. No dobrze, no to zróbmy tak, że tylko u nas nagranie z odpalania prototypu przez polskich inżynierów.
0: Prosimy.
2: O, coś nie wyszło.
0: Jest!
3: O! Odpaliła maszyna!
0: No!
2: Od razu słychać elektryczny. SK2.
0: To słychać było, że to pan inżynier powiedział, prawda? Stwierdził.

0: zazdroszczę jej. Lubię te trąby w tym utworze. Bardzo. Szczególnie to takie pę!
1: Ja też ciebie bardzo lubię.
0: One są takie pę! Teraz ktoś musi zrobić pę, żeby zgarnąć fajną nagrodę.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu Prezent

0: marzeń.com.
1: Państwa miasta? Państwa miasta w Radiu SK2.
2: A w zasadzie to nawet kilka pę. Pę.
3: Chyba, że wyrosuje inną literę. Na przykład B, to będzie bę. Trzeba będzie zrobić.
2: Tak, ale bardziej mi chodziło o punkty. Pę. 8 na przykład. 8. Jakby było to 8 to już jest dobrze. Ale różnie bywało. Ania, Olga dzisiaj. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Cześć. Gracie dziewczyny o prezent marzeń wartości 500 zł. Tłumaczę zasady, przypominam. Kręcimy kołem w prawo, w lewo, to od was zależy. I tak losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
2: Dobrze, Ania zacznie.
3: W prawo czy w lewo?
4: Proszę w prawo.
3: Proszę bardzo. Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest w ogóle ten, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to w prawo, czy w lewo.
2: W prawo? Nie, no to ma.
3: Bo raz jest w prawo, raz jest w lewo.
2: Tak? Jeszcze ja. Litera S. S się wylosowało, czyli tak robi wąż. On robi taki dźwięk, wydaje sy właśnie. S.
3: Ja zawsze mówię, że tak wydaje dźwięk powietrza z materaca.
2: Z materaca też. Tak sy. Litera S jak słowa. Piękne słowa, które zaraz będziesz wypowiadać. 20 sekund, Aniu, uwaga.
3: Państwo.
4: Szczecin.
3: Miasto.
4: Szczecin.
3: Znana postać.
4: Sasin.
3: Nie, jaki Sasin?
4: Jacek.
3: Dobra, roślina.
4: Sosnka.
3: Kolor.
4: Srebrny.
3: Zawód.
2: No kto ci kuchnię robił?
3: No właśnie.
2: Stolarz. No stolarz ci kuchnię robił. No przecież wziął dużo pieniążków, to się pamięta
3: nie,
2: na całe życie.
3: A, okay, dobra.
2: Syn stolarza.
3: Syn stolarza.
2: Też no
3: jest. Dlaczego by nie? Dobra.
2: Dobra, 5.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Tak, trzeba być dokładnie 5. Uważnym. No to
2: Sasinów jest
3: dużo.
2: Bardzo dużo.
3: No właśnie o to chodzi.
2: Bardzo dużo jest Sasinów.
3: Mówimy...
2: Sasin to jest bardzo popularne nazwisko w tym kraju. Ale jak już powiemy Jacek, no to
3: wszyscy
2: no to
3: wiemy.
2: Wiemy, że 70 milionów poszło.
3: Tak.
2: Dobrze.
3: Główny pocztowiec naszego kraju.
2: 5 punktów dla Ani, Olgo, 5 punktów do przebicia. W prawo, w lewo kręcimy?
5: No od serca, w lewo.
2: W lewo od serca.
3: W lewo od serca.
2: Ale zazwyczaj tak jest, że jak tobie każą kręcić to w prawo, a mi jak każą kręcić to w lewo. Widzisz, jesteśmy jak Ying i Yang. Ogień i woda, wajda i jarząbek. Joker się wylosował, Olgo. Możesz wybrać sobie literę.
5: To poproszę o jak Olga.
2: O jak Olga.
3: O jak
2: 20
3: Olga.
2: Sekund, uwaga, państwo.
5: Oman.
2: Miasto.
5: Odchod.
2: Tytuł filmu.
5: Outsider.
2: Jeszcze raz?
5: Outsider.
2: Roślina.
5: Olander.
2: Potrawa.
5: Ogórkowa.
2: Zawód.
5: Okulary. Optyk.
2: No już po czasie ten optyk. No dobrze, będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać Outsider. Chyba jest taki film. Outsider albo serial nawet chyba taki był. Outsider. No, sprawdzę.
3: Dobra, jest
2: dobra. I
3: to.
2: Teraz roślina była Oleander.
3: Oleander.
2: I co to jest?
3: Nie wiem, to pewnie roślina.
2: Ale jaka?
3: Roślina lata. Ale oleander pospolity, czy chcesz w donicy?
2: Czyli jest.
3: No jest.
2: Jest, dobra. No dobrze.
3: No to mamy. Roślina, no, oleander. No, taka różowa, różowytka.
2: No to jak tak mamy, potrawa była ogórkowa, to mamy 5-5, czyli... Dogryweczka. Dogryweczka jak na piątek przystało. Fajnie, emocje będą. Aniu, jesteś jeszcze?
4: Jestem.
2: Dobrze. Olga, jesteś? Wszystko słychać?
4: Jestem.
2: Dobrze, przypominamy zasady naszej zabawy w dogrywce. Wylosuję literkę najpierw. Po wylosowaniu litery powiem wam, jaka jest litera. Potem jarząbek powie, jaka jest kategoria. I odpowiadacie na tę literę, która się wylosowała w tej kategorii, którą powie jarząbek. A kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem i później ma 3 sekundy na odpowiedź. Odpowie dobrze, wygrywa. Odpowiedź źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
4: Wszystko jasne.
2: Dobrze, litera jest C, trzecia litera alfabetu, czyli litera C.
3: No.
2: I teraz kategorię podaje jarząbek. Dziewczyny, po usłyszeniu kategorii, jak chcecie udzielić pierwsze odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga.
3: To się będzie bardzo proste.
2: Litera C, kategoria.
3: Uwaga. Kwaśne.
4: Ania,
2: pierwsza. Słuchamy.
4: Cukierki.
2: Jak?
4: Cukierki.
3: No są,
2: dobra. Są.

0: Czesiula, słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
1: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 8 i 9 maja w wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Na miejscu eksperci położne i szkoła rodzenia szczęśliwie urodzeni. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 8-9 maja sklep Kiki Nowy Sącz. Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
11: I po reklamie.
12: Dziś przedpołudnie w Nowym Sączu upłynie pod znakiem gęstych chmur, a termometry wskażą 13 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo spodziewamy się silniejszego wiatru, który może nieco utrudniać jazdę. Temperatura wzrośnie do 16 stopni. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
13: 8.30, News SK2, Michał Rawa. Kolejny atak irańskich dronów na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków wojsk USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak, że na Bliskim Wschodzie wciąż obowiązuje rozejm. 8 osób zatrzymanych to uderzenie CBŚP w grupę kradnącą samochody w Niemczech. Policjanci odzyskali też 2 auta o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Od tygodnia trwają matury, a od najbliższego poniedziałku do egzaminów podejdą ósmoklasiści. Końcowe testy zdawać będzie prawie 400 tysięcy uczniów. Rozpoczną się od języka polskiego. We wtorek matematyka, w środę język obcy. Większość uczniów będzie zdawać egzaminy z angielskiego.

0: Przeskoczę każdy mur.
1: Jasne.
0: No, ja przeskoczę. Ja przeskoczę.
1: Chciałbym to zobaczyć.
0: No, ty byś miał problem. Kącik odkurzający przed nami, to wcale nie jest śmieszne, to jest po prostu cofanie się w czasie. Cofamy się w czasie, bo dzisiaj do 2013 roku, to jest 13 lat, jakby nie patrzeć, przeglądamy sobie informacje z tego czasu właśnie. Z tego dnia, 13 lat temu. 8 maja 2013 roku. Dziennik Polski pisał tak. Fałszywe autografy Wisławy Szymborskiej. Ostatnio w Polsce zrobiło się głośno o książkach z autografami Wisławy Szymborskiej, a wszystko przez to, że fundacja jej imienia postanowiła je

pisał tak. Fałszywe autografy Wisławy Szymborskiej. Ostatnio w Polsce zrobiło się głośno o książkach z autografami Wisławy Szymborskiej, a wszystko przez to, że fundacja jej imienia postanowiła je

0: pojawiły się fałszywki, dużo ludzi zabrało się za kopiowanie podpisów pani Wisławy Szymborskiej, bo pewnie niektórzy nawet pozatrudniali sobie na przykład stażystów, prawda, dali im po długopisie i kazali podpisywać te książki, takie to były czasy.
1: W tamtym czasie wszyscy podpisywali i ja też podpisałem.

0: My też wam wszystkim dziękujemy. Wszystkim.
1: Napisałam, że mąż zabiera dzieci w góry, a ja będę miała chwilę dla siebie.
0: Mężowi Agaty też.
2: No właśnie. Agata będzie miała chwilę dla siebie, bo jedzie z nami na majówkę.
0: A z kim jedzie? Bo to można wziąć
2: z siostrą albo z koleżanką.
0: Dzisiaj ostatnia okazja. SK2.pl. Mazurska majówka z radiem SK2.

0: skoczyć stąd.
1: Ewa Farna. 5 minut do 9. Dzisiaj pozdrawialiśmy już kierowców zawodowych, bo dzisiaj dzień kierowcy zawodowego.
2: Tak jest.
1: Ale jeszcze
2: kierowcy zawodowi
1: mogą się pozdrowić kogoś innego.
2: Tak, bo to dzisiaj również obchodzimy Światowy Dzień Osła.
1: A kierowcy zawodowi lubią pozdrawiać się tak na drodze.
2: Ty ośle, prawda?
1: Tak.
2: Ty baranie.
1: A nie, nie, nie. Dzień barana kiedy indziej.

Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły

0: Twojego partnera. Volkswagen. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Nowość od Oknoplast. Pilar. Przełomowe okno stworzone dla równowagi. Połączenie bezpieczeństwa, oszczędności energii i stabilności konstrukcji w maksymalnie smukłej ramie to prawdziwy przełom. To pierwsze takie okno na rynku. Chcesz, by Twój dom wyglądał nowocześnie i zyskał pełną funkcjonalność? Wybierz nowe okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Archiviu. Nowy Sącz, Węgierska 106. Lokal numer 3.
8: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
13: Dziś w Nowym Sączu przed południe zapowiada się dość pochmurno, ale temperatura osiągnie przyjemne 12 kresek. Chociaż słońce raczej nie przebije się przez gęste chmury, to nie musimy martwić się o opady. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza pozostanie dobra. Wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewamy się silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Temperatura wzrośnie do 16 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
14: 9 News SK2, Michał Rawa. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
15: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
14: Strażakom pomogły też opady deszczu. Teren pogorzeliska to około 350 hektarów. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
16: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
17: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
16: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
17: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
16: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
14: Wymiana ognia w cieśninie Ormus to było tylko miłosne stuknięcie. Zawieszenie broni trwa, tłumaczy Donald Trump. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe. Teheran twierdzi, że naloty uderzyły także w obszary cywilne, a Donald

0: Trump zagroził Iranowi znacznie brutalniejszą odpowiedzią, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Nasza siła ognia była o niebo większa, rozwaliliśmy ich na miazgę. Mieli 159 łodzi marynarki, nie mają żadnej, wszystkie są na dnie morza. O czym Trump mówił w rozmowie ze stacją ABC. Zawieszenie broni między USA a Iranem obowiązuje od miesiąca, jednak rozmowy dwustronne w Pakistanie nie doprowadziły do porozumienia.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
2: Borek Ryś, zapraszam. Uwaga kierowcy, już dziś zamknięty będzie kawałek powiatowej trasy Korzenna Jasienna Przydonica. Chodzi o odcinek miejscowości Niecew. To wszystko przez prace remontowe. Już dziś zużyte baterie będzie można wymienić na sadzonki drzewek lub roślin ozdobnych. Tak będzie w Nowym Sączu.
3: Baterie albo akumulatorki mogą być różnej wielkości. Trzeba mieć po sobie kartę nowosądeczanina.
2: Mówi Grzegorz Tabasz z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Akcja rusza na rynku o godzinie 10.
4: No wreszcie mamy piątek, dzień osła w kalendarzu i to pasuje, bo wszyscy jak jeden mąż po pracy lecimy po zakupy na weekend i wracamy obładowani, więc to się zgadza. W tej godzinie więc ode mnie lekkie polskie hity. Będzie Urszula, będzie Dawid Podsiadło, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 9.

Jedni podchodzą do nich na luzie, inni, na przykład Oskar Pietuszewski, wręcz przeciwnie, nasz zdolny piłkarz opuści najbliższy mecz swojego FC Porto, przez maturę usnął z polskiego, mimo że już w tym momencie Oskar jest wyceniany na, uwaga, 32 miliony euro, to jednak bardzo sumiennie przylatuje do Polski na każdy egzamin maturalny. Trzymam kciuki na ustnej maturze za Oskara i wszystkich maturzystów też, z tą różnicą, że jemu tak na wszelki wypadek nie życzę połamania nóg. SK2

0: Letnia propozycja od Bryskiej, czyli lato. Pocałuj mnie, a z tego muzycznego całusa możecie oddać swoje głosy na nowość od Gabrysi, czyli Gęsty dym z Kubańczykiem, który znajduje się na razie oczywiście w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już dziś po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama. Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
8: Posłuchaj o naszej majówce rabatów. To końcówki kolekcji w ofercie Spring Sale. Pojedyncze egzemplarze biżuterii i zegarków kupisz teraz nawet 50% taniej. Pozwól nam być swoim biżuteryjnym doradcą. Otwórz się na piękno i sprawdź ofertę w salonach stacjonarnych oraz na jubilersezam.pl.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Halo Nowy Sącz, ogłaszamy nasze 25. urodziny. Centrum Handlowe Europa 2. To już ćwierć wieku jesteśmy z Wami, a jak urodziny, to prezenty i niespodzianki. Od 2 maja zrób u nas zakupy za minimum 50 zł na jednym paragonie, a 8 maja przyjdź na urodzinowy finał po prezent. 25. urodziny Europy 2. Czekamy na Ciebie w piątek 8 maja od 12 do 15.
11: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
7: I po reklamie.

0: kawałek, który przynajmniej raz w życiu trzeba po prostu zaśpiewać na koncercie juwenaliowym kryzysowa narzeczonej Lady Punk. Warto sprawdzić grafik tych panów, bo oni na juwenaliach akurat lubią się pojawiać ku uciesze nowego pokolenia fanów. Tu Radio SK2, zbliża się 10:00, za chwilę niosę.
1: Reklama. Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 8 i 9 maja w wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Na miejscu eksperci, położna i szkoła rodzenia szczęśliwie urodzeni. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 8-9 maja sklep Kiki Nowy Sącz. Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie. Idealnie. Bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód Ci nie służy? To ekipa z Autony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
1: I po reklamie.
6: Dziś przed południe w Nowym Sączu zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 13 kresek, ale warto mieć pod ręką parasol, bo może przelotnie popadać. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno być problemów z samopoczuciem. Wieczorem jednak wiatr nabierze siły, co może utrudnić jazdę. Na jutro prognozujemy maksymalnie 14 stopni i słońce schowane za chmurami. Niedziela przyniesie nam piękne słońce i aż 20 kresek. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
7: 10:00 newsy w SK2, Michał Rawa. Ofiarą

0: Jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner miał pozwolenie na broń. To nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa. Okoliczności zbrodni są wyjątkowo dramatyczne. Dokonała się na oczach dwójki dzieci. Sprawca uciekł.
1: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
0: Mówi nam Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił Super Ekspres, napastnik, partner ofiary to 67-letni pilot. Kobieta poznała go jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. Nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Wstępnie 2 miliony złotych strat po pożarze hostelu na Pomorzu. Wczoraj po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o płonącym budynku w Żukowie w powiecie kartuskim. Ewakuowano 74 osoby, jedna trafiła do szpitala. Akcja zakończyła się dopiero wieczorem.
2: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
0: Mówi Aldona Naczk z policji w Kartuzach. W akcji uczestniczyło 27 zastępów straży pożarnej. Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała piłkarskie mistrzostwa w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La. Tym razem nagrała Daj Daj. To tylko fragment, a cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Początek mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
4: Bardzo gorąco zapraszam. Bezpieczniej ma być na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Podegrodzkiej w Starym Sączu. Ruchem będą tam sterować światła. Montaż urządzeń właśnie trwa. Już w ten weekend Łącko zaprasza na święto kwitnących jabłoni. W sobotę coś dla siebie znajdą fani sportu, a w niedzielę fani dobrej muzyki i kabaretu.
5: Landberry gromi kabaret i sporo atrakcji takich dla i dzieciaków, i dla rodzin towarzyszących wystaw, stoisk.
4: Mówi wójt gminy Łącko, Jan Dziedzina.
6: Tu Radio SK2, przed nami kolejna godzina z najlepszą polską muzyką. Będzie też kolejny hit na piątkę od Michała Hanczaka. Sporo przed nami, więc nie przedłużam mrozu muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 10 mamy na zegarach.

0: Taka to nieprawda o Danii Dąbrowskiej w Radiu SK2, choć nie wciskamy wam ściemy, naprawdę gramy wam najlepsze polskie hity i sprawnie też o nich opowiadamy. To z kolei misja dla Michała Hanczaka. Czas na 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Radiu SK2.
3: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili do niej po autografy. Ciąg dalszy historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz Piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązuje

0: Ucieczka na dach, tam zabrali na stapi Sand & Grace, tu Radio SK2, za to w Krakowie od tego weekendu. Nowa, stara atrakcja, codziennie o 10. Hejnaliści i strażnicy miejscy będą uroczyście otwierać bramę w Barbakanie, to nawiązuje do dawnego zwyczaju. Oby tylko nikt kluczy nie zgubił. No chyba, że mają zapasowy zestaw, prezydent najwyżej zrzuci przez okno ratusza, tak jak kiedyś mama zrzucała picie, tak? No to też jest nasza ważna tradycja.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
5: Mazurska majówka, SK2.
4: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
6: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
7: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków, Nadbrzeże 7, Nowy Sącz, Grunwaldzka 174, Bochnia

0: Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
1: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie. Idealnie. Bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
2: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kiss.

który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk,

0: kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: I po reklamie.

0: Światło zrobiło w studiu nareszcie, czyli tegoroczny hymn Orkiestry Męskiego Grania. Skład naprawdę wyjątkowy. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut. Tytuł pasuje do wielu sytuacji, na przykład do dnia dzisiejszego, czyli piątku, że wreszcie nadszedł. Za chwilę też można powiedzieć, nareszcie, newsy punktualnie o godzinie 11.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
13: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
12: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Druzbacka w Podegrodziu. 43. konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. To wyjątkowe święto muzyki ludowej, tradycji i pasji, które łączy pokolenia i regiony. Zobacz i posłuchaj autentycznych brzmień mistrzów instrumentów, śpiewaków ludowych oraz drużbów weselnych. 6-8 maja od 15:00 przesłuchania konkursowe. 10 maja o 14:00 ogłoszenie wyników oraz wyjątkowy koncert laureatów. Zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz MCK Sokół w Nowym Sączu. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz!

0: kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Południe w Nowym Sączu zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 15 kresek, co oznacza, że będzie całkiem ciepło. Możliwe są jednak przelotne opady deszczu, więc warto mieć pod ręką parasol. Wiatr na razie umiarkowany, ale nie dajcie się zwieść, bo wieczorem zacznie się dziać. W nocy spodziewajcie się silnego wiatru, a deszcz przybierze na sile, dlatego lepiej zostać w domu. Maksymalna temperatura utrzyma się na poziomie 15 stopni. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami.
4: 11. Newsy SK2. Michał Rawa stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Braun miał usłyszeć zarzuty, m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, ale w trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
5: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności. I dlatego pani mecenas wniosła o przeniesienie tej sprawy.
4: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
6: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej.
4: Przypomnijmy, w ubiegłym roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. W ubiegłym roku

0: Połączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej.
1: Przypomnijmy, w ubiegłym roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. W ubiegłym roku

0: Narodowego zastąpił Sławomira Cęckiewicza. Grodecki to dyplomata i urzędnik państwowy, były wiceszef MSWiA. Koordynował działania dotyczące na przykład spraw międzynarodowych i migracji.
1: Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje. Niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że za poprzednim szefem BBN-u Sławomirem Cęckiewiczem ciągnęły się zarzuty o brak dostępu do informacji niejawnych. Polska zwróciła się o pomoc do Brukseli. To może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat, ostrzega minister rolnictwa Stefan Krajewski. Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw.
2: Wczoraj zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
0: Susza była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożaru w Puszczy Solskiej, który strawił około 350 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
4: Darek Rysie, zapraszam. Jak po remoncie wygląda ratusz w Nowym Sączu? To będzie można zobaczyć już w sobotę. Na dzień otwarty zaprasza miasto. Będzie też piknik na płycie rynku.
5: Warto zabrać kartę nowosądeczanina, bo będziemy serwowali mieszkańcom Nowego Sącza dania regionalne.
4: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Ruszyła kolejna już Drużbacka. To konkurs muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Pokazy można oglądać do niedzieli w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.
6: Prawie 3 minuty po 11, tu Radio SK2. Susza panuje w kraju, o czym Michał wspomniał w newsach. To na początek tej godziny przypomnienie o tym, jak ważne jest nawodnienie, od Ryszarda Rynkowskiego. Gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry. No to...

0: Ma nam w sumie pyta, więc odpowiadam. Co jeszcze oprócz błękitnego nieba czeka Was na mazurskiej majówce z Radiem SK2? A na przykład luksusowy hotel nad Jeziorem Mikołajskim czy minikoncert Kuby i Kuby. Do składu wyjazdowego wczoraj dołączyła Agata, którą Rafał Adamczak akurat złapał, słuchajcie, u fryzjera.
1: Co sobie robisz? Kolor jakiś rzucasz, zmieniasz, podcinasz, grzywka, bez grzywki, jak to będzie wyglądać?
2: Podcinam i robię refleksy.
1: Robisz refleksy? Czekaj, ty łysemu mówisz, że na włosach robisz refleksy. Ja absolutnie nie wiem, o co chodzi.
2: To jest tak jakby efekt słońca?
0: Nie no, ja z tego miejsca chcę przeprosić za niewiedzę kolegi Rafała. On zna tylko jedną fryzurę, taką na Jasona Statema albo na Bruce'a Willisa. A fryzjer Agacie idealnie wypadł, bo w przyszłym tygodniu te włosy jeszcze natlenią się pięknym mazurskim powietrzem. Po godzinie 13 dzisiaj ostatnia szansa na zgarnięcie tego luksusowego majówkowego wypadu. Zgłoszenia na sk2.pl.
3: SK2.

0: Halo Nowy Sącz. Ogłaszamy nasze 25. urodziny. Centrum Handlowe Europa 2. To już ćwierć wieku jesteśmy z Wami, a jak urodziny, to prezenty i niespodzianki. Od 2 maja zrób u nas zakupy za minimum 50 zł na jednym paragonie, a 8 maja przyjdź na urodzinowy finał po prezent. 25. urodziny Europy 2. Czekamy na Ciebie w piątek 8 maja od 12 do 15.
1: Nowość od Oknoplast. Pilar. Przełomowe okno stworzone dla równowagi. Połączenie bezpieczeństwa, oszczędności energii i stabilności konstrukcji w maksymalnie smukłej ramie to prawdziwy przełom. To pierwsze takie okno na rynku. Chcesz, by Twój dom wyglądał nowocześnie i zyskał pełną funkcjonalność? Wybierz nowe okno Pilar, stworzone dla równowagi. Partner handlowy Archiviu. Nowy Sącz, Węgierska 106. Lokal numer 3.
2: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
3: Posłuchaj o naszej majówce rabatów. To końcówki kolekcji w ofercie Spring.

0: Sale. Pojedyncze egzemplarze biżuterii i zegarków kupisz teraz nawet 50% taniej. Pozwól nam być swoim biżuteryjnym doradcą. Otwórz się na piękno i sprawdź ofertę w salonach stacjonarnych oraz na jubilersezam.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
3: I po reklamie.

0: Czy możemy obchodzić walentynki w maju? Marela Rodowicz udowadnia, że jak najbardziej można. Wszyscy chcą kochać. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Tak swoją drogą to w sumie wiosna bardziej sprzyja tym miłosnym iskierkom w powietrzu niż taki ponury luty, a no i jeszcze weekend za pasem. To już w ogóle masa czasu na wyznawanie sobie miłości. Zbliża się 12:00, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników.

0: od czwartku. Schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
10: Popołudnie w Nowym Sączu przyniesie nam umiarkowaną pogodę z temperaturą około 14 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, ale nie martwcie się, ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Jutro niebo zasnują chmury, a temperatura maksymalna znów wyniesie 14 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
11: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rząd mówi o historycznym momencie. Zakłady zbrojeniowe czekają na zastrzyk ogromnych środków. Już o 13.30 w kancelarii premiera podpisanie umowy pożyczkowej w unijnym programie SAFE. Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro na rozwój armii. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co oznacza podpisanie tej umowy?
12: Rząd przedstawia podpisanie umowy jako duży sukces. Podkreśla, jak ogromne znaczenie dla rozwoju armii ma program SAFE. Wiceszef Cezary Tomczyk uważa, że to dla polskiego żołnierza rewolucja.
13: Nie mówimy tylko o karabinach, nie mówimy tylko o kamizelkach kulodpornych, ale mówimy o wielkich rzeczach. Mówimy o samolotach, mówimy o armatochaubicach.
12: Na pieniądze czekają już zakłady produkujące broń. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy, że nawet połowa środków z SAFE trafi do ich zakładów.
14: Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa.
12: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskiej zbrojeniówce.
11: Przypomnijmy, Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisze umowę pożyczkową w programie SAFE. Pierwsze środki, 15% zaliczka, mają trafić do Polski już w najbliższych tygodniach. Trafił do zakładu karnego w Chrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę. Paweł K., skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, unikał odbycia kary. W ręce policjantów wpadł wczoraj na Lubelszczyźnie.
15: W dokumentacji, którą sąd przekazał policji, skazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. Areszt śledczy w Łodzi.
11: Mówi Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. A przypomnijmy, chodzi o tragiczny wypadek, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. O godzinie 14 władze Roztoczańskiego Parku Narodowego

0: Znoszą zakaz wstępu. Spadek zagrożenia pożarowego zapewnił deszcz. Wieczorem i w nocy spadło tam go 20 litrów na metr kwadratowy. Służby nadal jednak apelują o ostrożność.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
2: Na regresie zapraszam coraz bliżej do rozbudowy pierwszego lotu w Nowym Sączu. Gotowy jest już projekt zagospodarowania terenu i samej budowy nowej części szkoły.
3: Obiekt nowoczesny, najważniejszy cel, przejście na jednozmianowość.
2: Mówi Jacek Tomasik, dyrektor pierwszego lotu w Nowym Sączu. Nowoczesne LED-owe oświetlenie na boiskach sportowych montuje gmina Chełmiec. Takie lampy już pojawiły się na stadionie w Librantowej. W przyszłości będą też w Chełmcu, Małej Wsi, Trzeczewinie i Świniarsku.
4: Witamy w lepszej połowie piątku, minęła 12:00, tutaj Radio SK2, u nas tylko najlepsze polskie hity, idealne na wejście w weekend z przytupem. Metzner Big Day doda, ich usłyszymy jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: czy ja dodzwoniłam się do pani Renaty z dofinansowania łazienkowego, to pani?
1: Tak, tak.
0: Witaj, Ester Wioleta, proszę pani. Ja tutaj obliczam pani dofinansowanie i teraz tak, jako że to będzie ubezpieczone dofinansowanie, pani mi powiesz, co będzie z defektów u pani, bo to muszę wpisać.
1: Ojejku, teraz mnie nie ma w domu.
0: Bo kto będzie robił pani tę łazienkę?
1: Znaczy muszę znać takiego pana, bo od tamtym roku co ja składałam, ale się nie złapałam na to.
0: Tak.
1: I miał mi robić taki pan.
0: Czyli nikt od nas.
1: Co mi będzie robił, nie?
0: Czyli nikt od nas. Proszę pani, dobrze. Jaki defekt by pani chciała? Zapytam jeszcze inaczej. Tam będzie dofinansowana muszla klozetowa, czy tylko, proszę pani, coś innego?
1: Tak, muszla.
0: Może zróbmy tak. Będzie najprościej. Ja bym posugerowała dwukrotne zapchanie muszli klozetowej na etapie wyjściowym i to bym miała, proszę pani, z ubezpieczenia jeszcze na to dofinansowanie do tego.
1: Jak? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałam.
0: Zapchana muszla klozetowa, proszę pani, przy wyjściu odpływowym.
1: Aha, to bym musiała tak napisać, tak?
0: Nie, tak trzeba zrobić, proszę pani, żeby ta osoba, która u pani będzie montować, żeby pamiętała o tym, bo inaczej, proszę pani, przy kontroli cofną dofinansowanie.
1: Bo nie bardzo to rozumiem, o co tu chodzi, ta muszla klozetowa zapchana?
0: Trzeba, żeby ta muszla była proszę pani, zatkana, ponieważ dostanie pani wtedy zwrot z ubezpieczenia. I jak ja będę na kontroli, to dokonam drugiego zapchania muszli klozetowej i wtedy dostanie pani już w całości dofinansowanie na to.
1: To ja mam jakiś termin, czy jak to wygląda?
0: Jak pani już zacznie remont, to przydałoby się, żeby w pierwszym tygodniu już była muszla klozetowa zapchana i ja wtedy dam, proszę pani, wniosek o ubezpieczenia, żeby nową muszlę pani dać.
1: No, żeby umówić się z panią, jak będzie ta pierwsza muszla zatkana pierwszy raz.
0: Tak.
1: Żeby pani przyszła na kontrol i żeby to co ubezpieczenie z dofinansowania.
0: No, chyba że poprosi pani o zapchanie Justyny.
2: Przepraszam. Zostałaś skręcona w radio SK.
1: No mówię, no coś mi tu nie pasuje, muszę kozetowa zapchana.
2: Nie, już nie mogę. Luce kręca.

0: Nagroda w ogóle nie istnieje, a pan Gwiazdor chwalił się medalem, który w ogóle sam sobie kupił za 200 euro w sklepie. Prawdę odkryli dziennikarze, no i sprawa oszusta teraz trafiła do sądu. Czyli nadal to prawda, że kłamstwo ma krótkie nogi, ale ma też ręce długie w sam raz do zawieszenia sobie sztucznego medalu na szyi.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe

0: sportowy Olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Ta ze sami. Lady Punk w Radio SK 2. Ja wspomniałam dzisiaj, że panowie z Lady Punk bardzo chętnie grają przed studencką bracią na różnych juwenaliach. I to się jak najbardziej zgadza, bo już 23 maja być może właśnie ten hit, czyli Tacy Sami, usłyszymy ze sceny Ursynaliów, czyli juwenaliów stołecznego SGGW. To naprawdę dobry moment na otwarcie swojego sezonu plenerowych koncertów. Zbliża się 13. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka

0: rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
5: Dziś w Nowym Sączu czeka nas dość przyjemna pogoda. Termometry pokażą 15 kresek, ale możliwe są przelotne opady deszczu. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 14 stopni. Uważajcie na silny wiatr, który może utrudniać jazdę, zwłaszcza w nocy. Będzie wiało mocniej, dlatego warto zabezpieczyć lekkie przedmioty na zewnątrz. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
2: Jest 13. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Rząd gotowy, a firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Już za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny dzień dla polskiej armii i koło napędowe dla naszej gospodarki.
6: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane projekty oczywiście na całą kwotę. Nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania.
2: Mówi szef MON. Jesteśmy gotowi do pracy non-stop, zaznacza prezes radomskiej fabryki broni Łucznik Seweryn Figurski.
7: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu.
2: Fabryka obecnie prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Dodajmy, według zapewnień rządu prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. To był pierwszy tak duży pożar magazynu energii w

0: z dnia na dzień jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu.
1: Fabryka obecnie prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Dodajmy, według zapewnień rządu prawie 90% środków z safe zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. To był pierwszy tak duży pożar magazynu energii w

0: Rajkowie w powiecie ostrzeżowskim. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. Gaszenie kontenera z ogniwami trwało 8 godzin. Kolejne 8 dogaszanie. Było duże zadymienie i alert, by nie otwierać okien. Dziś już zagrożenia nie ma. Mówi nam Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
1: Raport spłynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska. Nic się tam nie dzieje.
0: Jak dodaje, wciąż nie wiadomo, co spowodowało pożar. Ogniwa przed pożarem były wyłączone. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo. Ceny paliw na weekend spadają. Diesel aż o 14 groszy mniej niż dziś. Od soboty do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Benzyny 98 6 zł i 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze.
2: SK2 News, Nowy Sącz.
3: Dobry, Grysie, zapraszam. Za remont swojej sieci wodociągowej na ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu zabierają się sądeckie wodociągi. Prace ruszą już w poniedziałek. Dla kierowców oznacza to utrudnienia. Rusza Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Do tej akcji, jak co roku, dołączyła też Sądecka Biblioteka Publiczna. Będzie działo się dużo.
4: Sądecka Biblioteka Publiczna przygotowała bardzo bogatą ofertę. Zapraszam do odwiedzania wszystkich placówek.
3: Mówi dyrektor SWP Marek Rylewicz. Akcja potrwa do 15 maja.
5: No i już 3 minuty po godzinie 13, a każda minuta na wagę złota w piątek, minuta, która przybliża nas do Fajlantu. Kogoś z Was przybliży też do udziału w mazurskiej majówce Ski 2, która w Mikołajkach już od najbliższego wtorku. Zaraz będę w tej sprawie do kogoś dzwonił, no i kogoś zaprosimy do naszej ekipy. Zagram też najlepsze polskie hity w tej dziesiątce na otwarcie. Wiki Gabor i Kaja, ramię w ramię. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Długo się wahałem, czy wam to powiedzieć, ale dobra, co tam. Jak tak słucham tych hitów od Zali, to chciałbym być Zalią. Diament, tak wam zagrałem. To jest właśnie Zalia w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim przed nami za chwilę kultowa kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Będzie Roxy z Faustem, będzie Ira, będzie Sanach z Vito Bambino, będzie też Manam. 18 po

Pierwsze polskie hity. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim przed nami za chwilę kultowa kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Będzie Roxy z Faustem, będzie Ira, będzie Sanach z Vito Bambino, będzie też Manam. 18 po

0: piątek o tej porze? Poganianie? Nie. To i tak nie przejdzie. Nie poganiaj mnie, to ma nam na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich, wiadomo, w Radiu SK2. 23 minuty pozostały do godziny 14. Basia, Angelika, Jakub, Agata i Natalia. To jest towarzystwo, oczywiście wraz z osobami towarzyszącymi, które razem z Kamilem Noselem, Kingą Barygą, duetem Kuba i Kuba i naszymi ludźmi będzie w Mikołajkach na mazurskiej majówce SK2 już od najbliższego wtorku. Ależ tam się będzie działo. My to wszystko usłyszymy i zobaczymy i na naszej antenie, no tutaj usłyszymy, a zobaczymy również w naszych socialach, szczególnie na Instagramie, gdzie już teraz was odsyłam i zapraszam. To od wtorku te relacje gorące prosto z mazurskiej majówki, prosto z Mikołajek.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjne.

0: Nieskrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
1: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów i jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz.

0: promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: Dziś po południu w Nowym Sączu spodziewamy się lekkiego przelotnego deszczu, a termometry pokażą przyjemne 16 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza w normie. W nocy przygotujcie się na silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Jutro w sobotę niebo zasnują chmury, a temperatura maksymalna wyniesie 14 stopni. W niedzielę za to czeka nas prawie czyste niebo i wzrost temperatury do 20 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Jest 14. News Esk 2. Jakub Konieczkowicz. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie. W uroczystości udział bierze też premier Donald Tusk.
7: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach o 180 miliardów złotych.
6: Pieniądze z programu SAFE zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych. Rząd zapewnia, że blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinzig. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką, a teraz są w środku banku z kilkoma zakładnikami. Trwa duża operacja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblencji Jürgen Faschinger. Centrum Sinzig zostało odgrodzone. Wejście do banku zabezpieczają siły specjalne. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. To przez pożar ciężarówki z makulaturą. Autostrada jest zablokowana między Kutnem a Kowalem. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, ze względu na gwałtowny pożar trudno określić, ile potrwa gaszenie. Drogowcy zalecają ominięcie odcinka przez zjazd węzłem Kowal jadąc od północy oraz węzłem Kutno Wschód od południa.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
8: Darek Ryś, zapraszam. Zakopano ją 25 lat temu. Teraz będzie odkopana. Mowa o kapsule czasu, która znajduje się na Nowosądeckim Rynku. Co kryje, o tym przekonamy się już jutro.
9: Przypomnimy sobie, co osoba, która tą kapsułę tam zakopała, czyli prezydent pan Andrzej Czerwiński.
8: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. O przydomowe kompostowniki będą mogli starać się mieszkańcy Małopolski. Miasta i gminy do rozdania będą miały w sumie 24 tysiące takich pojemników. Do akcji przyłączyło się 70 gmin.
10: 3:00 w cyklu Skąd to się wzięło? Zazwyczaj opowiadam wam o rzeczach, które nas otaczają. Są przedmiotami codziennego użytku i w życiu byśmy się nie zastanowili, skąd one po prostu są, bo są z nami od zawsze. No a jednak, dzisiaj dowiemy, skąd się wzięła butelka. Ale też zagram wam 10 hitów, jeden po drugim, oczywiście najlepszych polskich. Z tą butelką to ja wiem, jakie wy mieliście skojarzenie, to piąteczek, ale nie idźcie tą drogą. Rafał Adamczak, dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.
3: Teraz gramy.

0: też tak macie z piosenkami Andrzeja Zauchy, że dają wam odrobinę magii, przenoszą w zupełnie inny świat i jednocześnie fundują też trochę takiego wytchnienia. Andrzej Zaucha, C'est la vie. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, tak wam gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie Oskar Cyms, będzie Ewa Farna, będzie Męskie granie z 2020 roku. No, pamiętacie, jaki numer wtedy był hymnem? Oczywiście, że świt. 21 po drugiej już na zegarkach, to teraz czas na to, żebyśmy dowiedzieli się w końcu, skąd wzięły się butelki.
1: Skąd to się wzięło?
0: A butelka jest dużo starsza niż mogłoby się wydawać. Pierwsze butelki ludzie tworzyli tysiące lat temu, ale nie ze szkła. Używano wydrążonych tykw, skór zwierzęcych i glinianych naczyń do przenoszenia wody czy wina. Pierwsze szklane butelki pojawiły się dopiero około 1500 roku przed naszą erą w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. Były jednak luksusem dla najbogatszych. Przełom nastąpił w czasach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy wynaleziono technikę dmuchania szkła. Dzięki temu butelki stały się tańsze i bardziej popularne. Przez wieki problemem było szczelne zamykanie napojów. Dopiero korek z dębu korkowego, rozpowszechniony w XVII wieku, pozwolił lepiej przechowywać wino i alkohole. W tym samym czasie Anglicy zaczęli produkować mocniejsze, ciemne butelki, które nie pękały tak łatwo. Prawdziwa rewolucja przyszła jednak w XX wieku wraz z plastikowymi butelkami PET. Były lekkie, tanie, wygodne, więc szybko podbiły cały świat. Dziś produkuje się ich niestety ponad 1 000 000 na minutę. A w Polsce, w czasach PRL-u, szklane butelki były bardzo cenne, bo działał system kaucji. Wiele osób pamięta noszenie siatek pełnych pustych butelek do sklepu, trochę jak teraz z tymi plastikowymi i z puszkami. A kiedyś, żeby mieć kasę na tak zwanego loda, czy też inne przyjemności, trzeba było zanieść butelki do skupu. Tak to dokładnie wyglądało. Kto się w PRL-u wychowywał, ten z pewnością wie, o czym mówię. A ciekawostką jest, że charakterystyczna wąska szyjka butelki nie jest przypadkowa. Pomaga wygodniej nalewać i ogranicza kontakt napoju z powietrzem, dzięki czemu ten dłużej zachowuje świeżość. Ale i tak są butelki, które z zasady są bardzo szybko zerowane.
1: Skąd to się wzięło?

0: To jest Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz Ania Wyszkoni, nie chce cię obchodzić. A jako, że minęła 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragedia pod Łomżą. Zginął mężczyzna przesypany ziemią podczas prac w pobliżu miejscowości Mikołajki.
2: Osoba została wydobyta z tego wykopu, z tego przysypania przed przybyciem ratowników. No niestety po blisko prawie godzinnej resuscytacji nie udało się tych funkcji życiowych przywrócić.
1: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia badają służby. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Samorząd zarzuca jej brak dialogu i podważanie obowiązujących przepisów dotyczących medyków spoza Polski. Chodzi o sprawę lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. Według Naczelnej Izby Lekarskiej resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji. Roztoczański Park Narodowy ponownie otwarty. Zakaz wstępu zniesiono o godzinie 14. Spadek zagrożenia pożarowego zapewniły opady. Wieczorem i w nocy spadło tam 20 litrów deszczu na

No, na pewno przez chwilę będą mogli zatrzymać się ci, którym się udało zgarnąć wyjazd z nami na mazurską majówkę do Mikołajek. Ten wyjazd już we wtorek. Będziemy to wszystko relacjonować w Radiu SK2 na antenie i w naszych socialach, a jedziemy tam razem z duetem Kuba i Kuba. Ale się będzie.

0: Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że dla was ten piątek też jest piątek, albo cały weekend będzie najlepszy. Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami trzy odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemirackiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemirackiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
19: I po reklamie.
20: Najlepsze polskie hity.
21: Polskie hity.
20: SK2.

0: To właśnie oni będą z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Ten duet rozgrzeje atmosferę przy ognisku, jeżeli można to zrobić przy ognisku jeszcze bardziej. Kuba i Kuba u nas z nowością, Stygnie lato. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz godzina 16, o 16 najświeższe newsy. Po 16, oprócz tego, że znowu będziemy grać tak, żeby się po prostu wszystkim chciało, no to jeszcze odwiedzi nas Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 8 i 9 maja, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Na miejscu eksperci, położna i szkoła rodzenia szczęśliwie urodzeni. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 8 i 9 maja, sklep Kiki Nowy Sącz. Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit.

0: oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Po południu w Nowym Sączu temperatura wzrośnie do 15 kresek, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale nie powinny one znacząco wpłynąć na nasze plany. Jakość powietrza pozostanie w normie, a ciśnienie będzie stabilne. W nocy wiatr nabierze siły, co może utrudniać jazdę, więc warto być ostrożnym na drogach. Jutro niebo zasłonią chmury, a temperatura osiągnie maksymalnie 14 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
0: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Jest 16. News Ask 2, Jakub Konieczkowicz. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana, teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych. Takie informacje przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap, umowa podpisana. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, pana generała Kuptela. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych.
2: A Polska w ramach programu SAFE otrzyma około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Podpisanie umowy to nadzieja m.in. dla łucznika. Obecnie trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę m.in. karabinu MSBS Grot, mówi szefostwo radomskiej fabryki. Pieniądze mogą sprawić, że produkcja włóczniku ruszy pełną parą.
4: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
2: Zaznacza prezes firmy Seweryn Figurski. Przypomnijmy, zgodnie z deklaracją rządu blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale, co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
5: W chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
2: 3 minuty później postronny świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcę. Strażacy wciąż w akcji w Puszczy Solskiej. Służby meldują o zarzewiach ognia, które są ukryte ze względu na tereny torfowe. Na miejscu jest ponad 800 ratowników. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek po południu.
6: SK2 News, Nowy Sącz.
7: Darek Ryś, zapraszam. To jest bardzo trudny czas dla leśników. Wszystko przez suszę i duże zagrożenie pożarowe. Niebezpiecznie jest w całym kraju, dlatego patroli i kontroli jest więcej.
8: Nasze służby terenowe, Straż Leśna monitoruje, czy gdzieś tam w jakichś zakątkach naszego lasu nie powstaje zarzewie ognia.
7: Mówi Wojciech Kurzeja z Nadleśnictwa Nawojowa koło Nowego Sącza. Kolejne miejsca do wypoczynku dostaną mieszkańcy Starego Sącza. Miasto chce odnowić 2 miniparki. Chodzi o plac Teresy Platy Nowińskiej, a także o skwer Świętego Franciszka.
9: 3 minuty po godzinie 16. Jarząbek za chwileczkę z kolejną prawdą przyjdzie do nas, a ja wam będę grał oczywiście najprawdziwsze, najlepsze polskie hity. Quebo na Fides z Alią i z Faustem, Edyta Bartosiewicz, no i Michał Szczygieł z Adrenaliną na otwarcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
6: Najlepsze polskie hity. SK2. SK2.

Hobola, Fidesalia i Faust i Nie ucieknę w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. Od jutra do poniedziałku za litr 95 będziemy płacić nie więcej niż 6,35. Za 98 nie więcej niż 6,85. Za olej napędowy

0: Nie wiem co niż 703. Tak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o ceny benzyny na weekend i na poniedziałek najbliższy, więc troszkę w dół. A teraz Jarząbek i jego prawda. Czy będzie o paliwach? Nie, już wiem, że nie będzie. Już wiem, że nie będzie. Widzę ten uśmiech, no to posłuchajmy. Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Smartfon to dzisiaj narzędzie do wszystkiego. Praca, płatności, kontakty z bliskimi, a nawet pilot do życia i telewizora. Ale ta wygoda ma swoją cenę. Wiele funkcji w telefonach działa w tle, siedzi lokalizacja, aktywność czy nasze preferencje. I choć brzmi to jak scenariusz filmu szpiegowskiego, to po prostu codzienność w erze technologii. Eksperci więc ostrzegają, przed wyjściem z domu warto czasami wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi, nawet jeśli ich nie używamy, telefon bez przerwy wysyła sygnały w poszukiwaniu sieci i urządzeń, a to jest idealna okazja dla hakerów, którzy mogą podejrzeć nasze dane lub spróbować zainfekować telefon. Przy okazji bateria też będzie Wam wtedy wdzięczna. Podobnie z funkcją NFC. Świetna, kiedy płacimy zbliżeniowo czy przesyłamy pliki, ale niech będzie włączona tylko wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebna. Bo jeśli ktoś na przykład z takim cyberzapaleniem stanie za nami zbyt blisko i przyłoży takie specjalne urządzenie do naszego telefonu, które ma włączone NFC, no to możemy stracić tutaj parę groszy z konta. I jeszcze lokalizacja. Najpraktyczniejsza i zarazem najbardziej wścibska funkcja. Jeśli GPS cały czas działa, to aplikacje dokładnie wiedzą, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy, a reklamodawcy i złośliwe oprogramowanie tylko na to czekają. Podsumowując, kiedy zamykamy drzwi i wychodzimy z domu, warto wyłączyć to, co niepotrzebne. Nie po to, żeby uciekać przed nowoczesnością, ale żeby ona nie wyprzedziła nas bardziej, niż byśmy tego chcieli, bo się może okazać, że twój telefon właśnie poszedł na zakupy bez ciebie.

0: Tak, w stronę domu, z pracy, to może można i boso, byle szybciej. Zakopower, boso za nami. Za chwileczkę są Tłastik i Kołysanka. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Za 29 minut będzie 17. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Sprawa zabójstw trzech kobiet z Kołobrzegu ponownie się przedłuży. W procesie Mariusza G., nazywanego krwawym tulipanem, sąd w Koszalinie zdecydował o powołaniu dodatkowej opinii biegłych z zakresu pisma ręcznego. Ma ona wyjaśnić kwestię podpisów na aktach notarialnych podczas przejmowania majątków ofiar, a oznacza to odroczenie rozprawy o kilka miesięcy. Trwa policyjne śledztwo i ustalanie przyczyn pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Spaliły się akumulatory, które mogłyby zasilić ponad 2000 hulajnóg na raz. Zdaniem Straży Pożarnej to był największy jak dotąd pożar budynku energii w Polsce. Akcja trwała łącznie ponad 15 godzin. Brało w niej udział blisko 100 strażaków. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego wkrótce na ulicach miasta pojawi się koń Aquarius. To 6-letni wałach rasy wielkopolskiej. Będzie patrolował tereny zielone oraz okolice centrum. Aquarius jest już 8. koniem, który zasilił szeregi Łódzkiej Straży.

0: grupie do tanga trzeba dwojga, ale niektórzy iść w tango potrafią solo. Ale nie, to nie jest nic dobrego. Nie, nie, to nie jest godne naśladowania. Budka Suflera i takie tango w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Piąteczek, 16 minut do godziny 17. Za chwilę będzie Sarsa, jak w filmie. A dzisiaj po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Nowość od Oknoplast. Pilar. Przełomowe okno stworzone dla równowagi. Połączenie bezpieczeństwa, oszczędności energii i stabilności konstrukcji w maksymalnie smukłej ramie. To prawdziwy przełom. To pierwsze takie okno na rynku. Chcesz, by twój dom wyglądał nowocześnie i zyskał pełną funkcjonalność? Wybierz nowe okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Archiviu. Nowy Sącz, Węgierska 106. Lokal numer 3.
3: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje ci czas.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: I już czuć piąteczek, prawda? T-Love, Irish. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zaraz będzie godzina 17. Po 17 Łukasz Zduńczyk z wami będzie. Łukasz zagra też od 18 kolejne nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. To wy je tworzycie, wy głosujecie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Wieczorem w Nowym Sączu czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry pokażą około 15 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale nie ma co się martwić, bo opady będą raczej sporadyczne i niezbyt intensywne. Wiatr będzie słaby, dlatego nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
13: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Polska jako pierwszy unijny kraj z umową pożyczkową w ramach programu SAFE. Wśród beneficjentów m.in. świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
15: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami. Produkcja, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
0: Mówi Krzysztof Marwicki, członek zarządu MESCO SA, który zapowiada też zwiększanie zatrudnienia w zakładzie. Pozytywna ocena podpisania umowy SAFE również ze strony prezydenta Tarnowa. To ogromna szansa na rozwój regionu.
16: To nie tylko otwór z Tarnowa, ale też szereg zamówień, miejsc pracy. To nowe hale dla zakładów mechanicznych. Upatrujemy bardzo istotny impuls rozwojowy dla miasta.
0: Mówi prezydent Jakub Kwaśny. Przypomnijmy, przez podpisanie umowy SAFE Polska otrzyma niemal 44 miliardy euro na zbrojenia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwojga dzieci zastrzelił swoją byłą żonę i uciekł, a następnie odebrał sobie życie. Trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
17: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Sekcje zwłok odbędą się w przyszłym tygodniu. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. W WTA 1000 na kortach ziemnych pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. W niedzielę kolejną rywalką Igi Świątek będzie albo Amerykanka Emma Navarro, albo Włoszka Elisabetta Cocciaretto.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
12: Panie Grysie, zapraszam. Po dwóch latach przerwy znowu będzie można wejść do ratusza w Nowym Sączu. Już jutro dzień otwarty po zakończonym remoncie.
18: Warto przyjść między 10 a 13.30, aby zobaczyć, jak ratusz wygląda teraz w środku. Przejechać się może windą.
12: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Na duże utrudnienia muszą się przygotować kierowcy, którzy jeżdżą powiatową trasą Ptaszkowa-Wojnarowa. W poniedziałek ta droga będzie zamknięta w miejscowościach Stara Wieś i Krużlowa Wyżna.
19: 17:02, słuchajcie, już nie trzeba udawać, już nie musicie się chować po kątach przed szefem, już oficjalnie można skończyć pracę i po prostu pójść do domu. Zaczynamy razem weekend, słuchajcie, dotrwaliśmy do tego momentu, w drodze do domu sprawdzą się na pewno najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Świat może nie wyglądać tak samo, słuchajcie. Dzisiaj wydarzył się historyczny moment. Uwaga! Prezydent USA Donald Trump odtajnił materiały o UFO. O tym teraz mówi cały świat. Powstała specjalna strona w internecie, na której można zobaczyć zdjęcia i filmy niezidentyfikowanych obiektów latających i to podobno dopiero początek. Od teraz Stany Zjednoczone będą ujawniać materiały na temat UFO. Także słuchajcie, być może już niebawem dowiemy się, że kosmici istnieją. Powiem więcej, niektórzy twierdzą, że kosmici są nawet wśród nas. Niektórzy twierdzą, że nawet pracują w polskim Sejmie.
1: SK2

0: Igo o swojej córce Helence. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Mówiłem przed chwilą, że Stany Zjednoczone zaczynają odtajniać akta na temat UFO. Lucja w tej sprawie się nagrała na SK-owym Messengerze. Na Messengerze SK2.
1: Co do kosmitów, ja zapraszam odwiedzić na przykład kilka przychodni zdrowia albo kilka szkół.
0: O, ktoś tu chyba był ostatnio na wywiadówce u dziecka. Tam to zdecydowanie kosmitów nie brakuje. Było, minęło. O tym za chwilę Sanach w SK2.
2: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami trzy odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
2: Reklama.
9: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
10: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
11: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 8 i 9 maja w wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Na miejscu eksperci, położna i szkoła rodzenia szczęśliwie urodzeni. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 8-9 maja sklep Kiki Nowy Sącz. Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
14: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
15: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
14: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
16: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
17: Posłuchaj o naszej majówce rabatów. To końcówki kolekcji w ofercie Spring Sale. Pojedyncze egzemplarze biżuterii i zegarków kupisz teraz nawet 50% taniej. Pozwól nam być swoim biżuteryjnym doradcą. Otwórz się na piękno i sprawdź ofertę w salonach stacjonarnych oraz na jubilersezam.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Drusbacka w Podegrodziu. 43. konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. To wyjątkowe święto muzyki ludowej, tradycji i pasji, które łączy pokolenia i regiony. Zobacz i posłuchaj autentycznych brzmień mistrzów instrumentów, śpiewaków ludowych oraz drużbów weselnych. 6-8 maja od 15:00 przesłuchania konkursowe. 10 maja o 14:00 ogłoszenie wyników oraz wyjątkowy koncert laureatów. Zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz MCK Sokół w Nowym Sączu.
1: I po reklamie.

0: Ich troje. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę będziecie świadkami pierwszego razu. Czegoś takiego jeszcze nie było. Kasia Sienkiewicz solo. Za moment nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni przyjdzie ze swoim nowym solowym numerem. No i zapytamy, jak tam jej się pracuje bez brata.
1: Reklama.
2: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4, Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
3: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Niemal 44 miliardy euro na obronność trafi do Polski. To w ramach umowy pożyczkowej w programie SAFE.
7: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
0: Zaznacza prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Dodajmy, rząd zadeklarował, że blisko 90% otrzymanych funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz. Wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów się to nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Jutro wielki finał żużla o tytuł drużynowego mistrza Europy. Na stadionie miejskim w Rzeszowie powalczą reprezentacje Polski, Danii, Szwecji i Łotwy. W składzie naszej reprezentacji pojawią się m.in. bracia Pawliccy oraz sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Zawody ruszą o 16:15.
6: Gorąca polska dwudziestka.
2: Polska dwudziestka.
6: Radia SK2.
0: A ten dźwięk oznacza, że coś innego teraz rusza. Słuchajcie, weekend się zaczyna. A jak zawsze na dobry początek weekendu w Radiu SK2 macie 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i najlepsze nowości, które artyści przynoszą do naszego studia osobiście. Za chwilę będziecie świadkami rozpoczynającego się nowego rozdziału w karierze tej artystki. Kasia Sienkiewicz do nas wpadnie, która zawsze występowała w duecie ze swoim bratem w Kwiecie Jabłoni, a teraz nagrała numer solo. Za chwilę się przekonamy, jak jej wyszło.
6: Gorąca polska dwudziestka, Radia SK2.
0: A zaczynamy tak na spokojnie. Można się już odstresować. Jest weekend, słuchajcie, niczym się nie trzeba spinać. To Dawid Kwiatkowski. Czy wie? Miejsce 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Czy wie?

0: Krzysiek Zalewski. To jest Radio SK2 i Gorąca Polska 20, miejsce 19, a w naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z kwiatu jabłoni. Cześć Kasia.
1: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy, tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo, jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z kwiatem jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy. I trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
0: To jest mniej więcej
1: nie znaczy,
0: to samo.
1: Nie znaczy, że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
1: Inne misje, poboczne misje wykonuję.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
1: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej,

0: i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
1: Czyli teraz jest łatwiej?
0: Troszkę tak.
1: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba nie, jednak
0: no,
1: nie.
0: Brakuje oczywiście, tak, ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
1: Czyli Kwiat Jabłoni wróci, to jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
0: Kwiat Jabłoni wróci.
1: Za chwilę premiera twojego nowego numeru, były momenty. O jakie momenty chodzi?
0: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam, no, rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
1: Czyli to jest jasna informacja dla przyjaciół. Kasi Sienkiewicz, ogarnijcie się i po prostu zmieńcie swoje życie w tym momencie. Kasia, to pora zacząć twój nowy rozdział w twojej karierze. Zapowiadaj swój nowy numer.
0: Boże,
1: i gramy.
0: Jaka autorytarna piosenka. Tak, bardzo jest mi miło. Już za chwilę usłyszycie piosenkę Były momenty, którą stworzyłam po raz pierwszy jakby zupełnie sama. Ale, to jest istotne, pomógł mi w tym zarąbisty producent Leon Krześniak.

Przed chwilą na antenie Eski 2 słuchaliście pierwszego solowego kawałka Kasi Jankiewicz, a to był pierwszy numer w duecie od Maćka Skiby. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu Eska 2 i miejsce 17. Maciek Skiba połączył siły z Bledką. I wam to się podoba, bo tydzień temu wskoczyli do propozycji, a dzisiaj już proszę bardzo są w notowaniu. A oczko wyżej Pszona i Fanka. Ta dziewczyna jest teraz w ciąży i już niedługo powita na świecie córeczkę. A teraz posłuchajmy jej wspólnego numeru z Pszoną. Bardzo rozluźniający. To miejsce 16 Gorącej Polskiej 20.

dopiero początek, bo Igo szykuje dla nas nowości, a teraz ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20, a teraz czas na długo zapowiadaną i długo oczekiwaną premierę na antenie Radia SK2. Kawałek, który powstał za oceanem, ale polskiej produkcji. Dwa różne muzyczne światy w jednym numerze. Roxy Węgiel połączyła siły z gwiazdą rapu White'em 2115. To jest zapowiedź, to już jest ostatnia prosta przed premierą nowego albumu Roxy Węgiel Błękit, którego premiera już 19 czerwca, a teraz wspólny numer z White'orem. Oboje polecieli tworzyć nowe numery w Los Angeles, tam się spotkali, no i tak stworzyli właśnie ten numer, który już teraz premierowo gram wam na antenie Radia SK2. Chciałam Ciebie więcej, tak ten kawałek się nazywa. Na ten numer będziecie mogli głosować w propozycjach do gorącej polskiej 20 na sk2.pl. No to posłuchajmy, jak brzmi Roxy w duecie z raperem.

0: świetny aktor i utalentowany wokalista Maciek Musiałowski i jego Flora na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Ten numer staje się coraz większym hitem, widać to po waszym głosowaniu na sk2.pl. A o czym Maciek śpiewa?
1: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji, która pozostawiła we mnie bardzo dużo bardzo istotnych wspomnień.
0: A, czyli można wspominać szkolne miłości przy tym numerze. A w temacie młodości na miejscu 12 Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, to po krótkiej przerwie.
2: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2. Reklama.
3: Nowość od Oknoplast. Pilar. Przełomowe okno stworzone dla równowagi. Połączenie bezpieczeństwa, oszczędności energii i stabilności konstrukcji w maksymalnie smukłej ramie to prawdziwy przełom. To pierwsze takie okno na rynku. Chcesz, by twój dom wyglądał nowocześnie i zyskał pełną funkcjonalność? Wybierz nowe okno Pilar, stworzone dla równowagi. Partner handlowy Archiviu. Nowy Sącz, Węgierska 106. Lokal numer 3.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie. Idealnie. Bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje ci czas.
2: I po reklamie.

pomagała tworzyć Dodzie, a teraz zrobiła coś dla siebie i mamy hicior. Marisa w Radiu SK2, miejsce 11 gorącej polskiej 20. A już teraz na naszej antenie premierowo usłyszycie nowy hymn Babiego Lata. W zeszłym roku hitem tego projektu był kawałek od Zali, Sary James i Margaret. Znacie doskonale, a w tym roku nowy skład. Natalia Grosiak z zespołu Micromusic, Bella z Sorry Boys i młoda rozkręcająca się artystka Katia. Dziewczyny będzie można zobaczyć w tym roku na festiwalu Letnie Brzmienia. Dwa Słońca, premierowa w SC2.

0: Polska 2.
1: Piątek po 19. Czy to nie jest najlepszy moment tego tygodnia? Prawdopodobnie tak, bo jeszcze cały weekend przed nami. No i przed nami też sam top najlepszych polskich hitów ostatniego tygodnia. Najlepszą ósemkę dla was mam, ale będą też nowości. Premierowo zagram nowy hit Mroza. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
0: Gorąca polska 20. Radia Polska 2.
1: A jeśli po całym tygodniu potrzebowaliście wyciszenia i spokoju, to macie je w Radiu SK2. Spokój sponsorowany przez Dodę. Pamiętnik na ósmym to SK2.

Kuba i Kuba mówią, że ten numer smakuje jak truskawki. No i coś w tym jest, bardzo letni, bardzo rozluźniający i nie dziwię się, że wam się podoba. To było miejsce 7 gorącej polskiej 20 w SC2. A teraz równie wakacyjna, nowa propozycja od Mroza. Ten artysta już niedługo wyda nowy album i tym numerem go zapowiada. Już niedługo ruszy w trasę koncertową. Znaczy niedługo, po wakacjach, na jesieni, w październiku odwiedzi 5 największych miast. Łódź, Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Kraków. A teraz gra na antenie Radia SK2 za darmochę. Nowość od Mroza, już teraz premierowo w naszej liście hitów SK2. Nie ma miejsca jak dom. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wiktoria Kida i Oskar Sims. Oni nieraz już byli na szczycie i solo, i w duecie. A teraz czas na artystkę, której kariera dopiero się zaczyna. Wielkie sukcesy dopiero przed nią, a my w Radiu SK2 lubimy odkrywać nowe, młode polskie talenty. To Martyna Baranowska, która, jak mówi, ona zawsze pisze kawałki o sobie, ale tym razem zrobiła wyjątek. Nagrała kawałek, który opowiada nie o jej historii, ale jak pisze, ma przeczucie, że ktoś z was odnajdzie w tym kawałku siebie, więc słuchajcie, sprawdźcie, czy ten kawałek jest o was. Martyna Baranowska i Berlin już teraz na antenie SK2, w radiu, w którym gramy 100% polskiej muzy.
1: To

19 czerwca. Fani wiedzą, co to oznacza. Wtedy premiera nowego albumu Roxy Węgiel Błękit. I na tym krążku będzie ten hicior na szeroką wodę, który tym razem ląduje na miejscu 4 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz otwieramy podium na 3 nowy hymn męskiego grania. Ja się

0: od dawna to wiem.
1: Czy we trójkę zmieszczą się na szczycie? Prawdopodobnie tak i myślę, że ten szczyt się wydarzy już niedługo. Tym razem miejsce trzecie. Nowy hymn męskiego grania w tym roku w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A teraz czas na dwójkę gorącej polskiej dwudziestki. Tam Bledka, która niedawno wróciła z Rodos. Wypoczywała na greckiej wyspie. A teraz taki wakacyjny klimacik. Ma dla nas w SC2 miejsce drugie.

Właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory w tym roku. Bardzo wakacyjna bletka. To miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a na szczycie artysta, który ma niesamowitych fanów. Oni dlatego gościa byli w stanie wstać, słuchajcie, o godzinie 2:05, żeby tylko premierowo usłyszeć ten numer i już niedługo zobaczą go na stadionowej trasie koncertowej. To już w lato, a już teraz na szczycie gorącej polskiej dwudziestki Dawid Podsiadło i jego najnowszy hicior Sezon. To jest miecz, miejsce pierwsze listy hitów SK2.

0: Tak potrafi tylko on. W ekspresowym po prostu tempie zdobywa szczyt gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Podsiadło i jego sezon to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Szybko to się wydarzyło, słuchajcie, bo ten numer wydał zaledwie 3 tygodnie temu. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio nowy hicior tak szybko wskoczył na miejsce pierwsze. No ale Dawid Podsiadło wie, jak to się robi i będzie więcej nowości od tego pana, bo już niedługo premiera jego nowego albumu i stadionowe koncerty. Dużo wokół Dawida Podsiadło na pewno będzie się działo. Jeżeli chcecie, żeby sezon został na szczycie, wszystko w waszych rękach, głosujcie na ten numer, a nowa gorąca polska dwudziestka jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina?
5: Agawa.
4: Kolor?
5: Też agawa? Nie. Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży

0: aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: IPE.

Daria Zawiałow w Radiu SK2. Fani czekają, aż powróci na scenę i niedługo to się wydarzy, bo w przyszłym roku Daria Zawiałow rusza w trasę koncertową, a teraz odpoczywa, pisze nowe piosenki, no i między innymi zwiedzała Stany Zjednoczone ze swoim partnerem. Gramy dalej, to są najlepsze polskie hity w SC2, numer, który zna każdy, Ania Wyszkoni. Czy te...

0: Krzysiek Zalewski. On to potrafi nas zrelaksować na dobry koniec tygodnia. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Ale dobra, relaksu nam wystarczy. Za chwilę będzie energicznie. Będzie między innymi ostatni raz zatańczysz ze mną od Krzysztofa Krawczyka, ale wcześniej na herbatkę z imbirem zaprasza Smolasty. I Antonina Van Dessel na tę herbatkę idzie z wami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Tomek Piszczek. To będzie wielkie święto sadowników, mieszkańców i turystów. Już w ten weekend Łącko zaprasza na święto.

0: Święto kwitnących jabłoni. Sobota będzie dniem sportowym.
1: W sobotę cykl biegów i wydarzeń bardziej rekreacyjnych. Do tego również zawody wędkarskie na Dunajcu.
0: Mówi wójt gminy Jan Dziedzina. Więcej szczegółów w mediach społecznościowych gminy Łącko. A już jutro w Space Clubie w Czchowie wystąpi duet Cypis i Majki. Organizatorzy zapowiadają noc pełną tanecznej energii i znanych przebojów. Impreza rozpocznie się o godzinie 21 i potrwa do późnych godzin nocnych.
2: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek 8 maja. I dla wszystkich tych, którzy może jeszcze zapomnieli, piątek, piąteczek, piątunio oznacza tylko jedno. Zaczynamy weekend i to z najlepszą polską muzyką, którą gwarantuje Wam SK2 oczywiście. Antonina Van Dessel, dobry wieczór i jedziemy z tą muzyką, bo playlista jest naprawdę, naprawdę mocna.

to było kombi i ich pokolenie. A jeżeli właśnie jedziecie gdzieś w trasie, kraj, Europa albo chociaż na rozładunek i z powrotem, to mamy coś specjalnie dla Was. Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, więc świętują ci, którzy potrafią zamienić kabinę w drugi dom, a parking przy stacji w miejsce na szybki obiad, no i pyszną kawę. I pewnie wielu z Was właśnie nas teraz słucha. Co prawda korków nie ma, muzyka dobra w Radiu SK2 gra, więc słuchajcie, może między jednym zakrętem a kolejną dostawą, w związku z tym, że dzisiaj Wasze święto, no bez pośpiechu, bez spinania się, zróbcie dla siebie coś miłego. I proponuję, że może to być lepsza kawa niż z automatu, może dłuższa przerwa, a może po prostu moment, żeby złapać chwilę oddechu. No i my właśnie Wam w tym pomożemy, drodzy kierowcy, i wszystkiego dobrego Wam życzymy. I teraz specjalnie dla Was Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy w SC2.

chmurę, kochanie. A jedna z tych artystek właśnie rozpoczęła swoją trasę koncertową. Sanach na stadionach. No i drodzy Państwo, 1 maja pierwszy koncert tej trasy koncertowej za nami. Odbył się w Gdańsku. No i co tam się działo? Krążą już filmiki w internecie. No i jak zwykle Sanach zrobiła ogromny show. No i widziałam, nie byłam tam, ale widziałam, co się działo. Piękne stroje, piękne tańce. Sanach, która wraca do pogawędek z publicznością i mówi po prostu o luźnych rzeczach, o tym, co zjadła, co robiła, o tym, jak się chciała ubrać. Zaśpiewała też nową piosenkę, którą skomponowała i grała ją na fortepianie. No i jeszcze taka fajna rzecz, trochę pewnie spoiluję tym, co idą, ale ja muszę to powiedzieć. Słuchajcie, jej mąż wiózł ją na takim pięknym, cekinowym, świecącym traktorze. No co się zobaczy, to się nie odzobaczyło. Ja to widziałam w internecie. Kto nie widział i chce zobaczyć, to polecam, a na pewno na innych trasach będą dodatkowe niespodzianki, a najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu i na pewno też się będzie działo, bo to zawsze jest po prostu wielkie, wielkie show. No a żeby nie było, my lecimy dalej w ST2 z muzyką w piątkowy wieczór. SK2. No i teraz klasyk, trzeci wymiar dla mnie, masz Styla i Deolo na piątkowy wieczór. Słuchamy.

To też się będzie działo, bo to zawsze jest po prostu wielkie, wielkie show. No ale żeby nie było, my lecimy dalej w ST2 z muzyką w piątkowy wieczór. SK2. No i teraz klasyk, trzeci wymiar dla mnie, masz Styla, Ideolo na piątkowy wieczór. Słuchamy.

0: piątkowy wieczór w SC2. Zbliżamy się powoli do godziny 21, a to była grupa Mysłowic i ich klasyk Mieć czy Być. Po 21 oczywiście zostańcie z nami, bo nie zabraknie klasyków, nowości, więc każdy z Was znajdzie coś dla siebie. A na dobry początek po 21 Urszula i Konik na biegunach. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Tomek Piszczek, witajcie. Nową atrakcję turystyczną ma Krynica Zdrój. To nietypowe miejsce, które magię kina z lat 30. łączy z nowoczesnymi technologiami.
3: Lata 30. oczywiście nie pamiętam, ale chętnie czytam na ten temat.
4: Przeniesienie w czasie jest bardzo przyjemne.
2: A nowa atrakcja Krynicy pod hasłem Szalone lata 30. czeka na Górze Parkowej. Do dawnych czasów będzie można przenieść się w Starym Sączu. Już w ten weekend wraca Jarmark Staroci i Antyków. Do zobaczenia i kupienia będą dawne ozdoby i dekoracje. Nie zabraknie też ulicznych artystów, pokazów i regionalnych przysmaków.

Nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dobry wieczór. I słuchajcie, po 21 oprócz najlepszych polskich hitów, które wprowadzą was w weekendowy stan, powiem wam ciekawostkę o tegorocznej Eurowizji. I coś takiego nieoczywistego, więc warto zostać z nami z muzyką i z newsami. No to co, słuchamy!

To była Carla Fernandez, co jeśli w SC2 w piątkowy wieczór. No i słuchajcie, miało być o Eurowizji 2026, która już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja. No to będzie i będzie taki news nieoczywisty. Bo słuchajcie, w tym roku Eurowizja będzie miała naprawdę błyszczącą oprawę i to tak dosłownie. Bo tegoroczny konkurs poprowadzi Wiktoria Swarovski. I jeżeli to nazwisko wam coś mówi, to tak jest. To jest dziedziczka słynnego biżuteryjnego imperium z kryształami, które chyba zna cały świat. No i uwaga, to nie jest tylko historia typu mam nazwisko i jestem już super, bo Wiktoria działa w telewizji od lat, śpiewa, prowadzi programy i od lat jest twarzą dużych show w Austrii i Niemczech i świetnie się w tym realizuje. No a dodatkowo ma takie nazwisko, że ho, ho, ho. No i jedno jest pewne, jeżeli Eurowizja kocha przepych, a jak wiemy, kocha brokat i błysk, no to chyba właśnie znalazła prowadzącą idealną. SK2. A u nas błyszczące elektryczne gitary, jestem z miasta. Już teraz.

Najlepsza majówka. Przed nami 3 dni nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy. Lokalne, pyszne jedzenie. Chill, spa, no i koncert 2 chłopaków. Super chłopaków, Kuby i Kuby. I to taki koncert praktycznie na wyciągnięcie ręki, bo to nie koncert gdzieś tam ze sceny, tylko taki koncert blisko, tylko dla naszej ekipy. No i do tego warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no i słuchajcie, czego człowiek może chcieć więcej? A najlepsze jest to, że my jedziemy właśnie tam razem z wami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i serio, powiem wam, że niektóre historie były tak dobre, że sami chcemy już poznać tych ludzi na żywo. Nie możemy się doczekać. Dodatkowo powiem wam, że sprawdziłam hotel, do którego jedzie ekipa Radia SK2 i to jest hotel Amax, taki butikowy, i ten hotel ma takie menu, że ja już po prostu się cała obśniłam. Okoń z zalewy, smalczyk z jesiotra, tatar ze śledzia po mazursku. No, czy mam wymieniać więcej? To już są same pyszności, także wszyscy, którzy jadą, już wam zazdroszczę, ale słuchajcie, słuchajcie Radia SK2, bo już od wtorku relacja u nas i w naszych mediach społecznościowych. Oj, będzie się tam działo. Taka majówka, że ho, ho, ho. SK2. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja już teraz.

0: dziećmi cudu, jak ja to mówię, mianowicie Englanderowie na początku prowadzili sobie malutki tylko pub, malutki szynk i pewnego dnia przyszedł do nich rabin sądecki, który uchodził za cudotwórcę, napił się u nich piwa, nie pomnę już jakiej marki, bo wiemy, ale napił się piwa, i czego nigdy nie robił zresztą, i wyszedł i powiedział swoim hasydom, a zawsze miał wokół siebie mnóstwo Żydów, że to najlepsze piwo. I to wystarczyło, żeby w połowie XIX wieku zrobić taką reklamę, że Englanderowie w przeciągu kilku lat dorobili się najpierw sieci restauracji, potem olbrzymiej fabryki wódki i wina w Dąbrówce, a na końcu kupili dwie najcenniejsze parcele na Jagiellońskiej. Siła reklamy po prostu w XIX wieku. Więc stojąc jeszcze w tym miejscu, tak oczami wyobraźni, warto podnieść głowę. Nad Jagiellońską 17 znajdują się muchomorki, które zostały wkomponowane w fasadę przez Zenona Remiego, a po przeciwnej stronie charakterystyczny, po przekątnej, charakterystyczny pomnik Jagieły, którego tam nie powinno być, dlatego że Niemcy kazali oczywiście w czasie okupacji tego Jagiełę zniszczyć, ale dzięki przezorności szefa ówczesnego banku, który się tam mieścił, jego pracowników, Jagiełło został pocięty w drobne kawałki, wmurowany w piwnicę po wojnie, posklejany i wisi nam z powrotem od 1910 roku, czyli od 500-lecia w sumie bitwy pod Grunwaldem. No idąc dalej, oczywiście mamy piękną kamienicę Kriszerów, Jagiellońska 12, gdzie w podwórzu znajduje się jedyna w Polsce bożnica prywatna, czyli żydowski dom modlitwy. Idąc dalej, mamy kamienicę Altschulerów, a więc słynny hotel Imperial, który był symbolem luksusu przed wojną, który gościł wielu znanych ludzi, między innymi w tym hotelu mieszkała Gabriela Zapolska. I tak sobie idąc dalej, dochodząc do końca tego deptaku, tak naprawdę kończymy ten spacer na kapliczce szwedzkiej, też miejscu wyjątkowym w naszej historii. Mijamy też ulicę Szwedzką, a to dlatego, że właśnie Nowy Sącz jako pierwsze miasto Rzeczpospolitej oswobodziło się spod potopu szwedzkiego. Było to już w grudniu 1655 roku. Tutaj pojawia się słynna legenda o pięknej Basi, która rozkochała szwedzkiego żołnierza, wyciągnęła od niego plany, przez co łatwo było sądeczanom pokonać tych Szwedów, a wszystkie ciała pomordowanych złożono właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj kapliczka szwedzka. No, to był też koniec miasta, nie? To też możemy sobie pomyśleć, jak krótki...
1: Tam mury szły,
0: tak, dokładnie, jak krótki był ten Nowy Sącz. No, dalsza część Jagiellońskiej to jest też bardzo dużo historii, bo to jest piękna Villa Maria, to jest cmentarz, stary cmentarz, to są planty, a więc ogród miejski, to jest piękny bank, który znajduje się na Jagiellońskiej 26, naprzeciwko starostwa. Tutaj tych historii naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
1: Ale ta Jagiellońska chyba przez lata się zmieniała, bo ja widziałem takie zdjęcia z lat 60., 70., gdzie ta ulica tak naprawdę tętniła życiem i teraz ten ruch jest dużo mniejszy.
0: No teraz niestety całe Stare Miasto nam wymarło i Jagiellońska bardzo to odczuwa. Kiedyś faktycznie Sącz był tak skonstruowany, że centrum miasta mieściło się na Starym Mieście. Teraz to centrum miasta wyprowadza nam się ze Starego Miasta i to jest bardzo ciekawe zjawisko dla historyków urbanistyki właściwie. Natomiast faktycznie Jagiellońska była zupełnie inna, chociażby z tego względu, że jeszcze właśnie w drugiej połowie XX wieku jeździły po niej samochody. Mało tego, są takie zdjęcia, które jeszcze się zachowały, bo ja oczywiście tego nie pamiętam. Myślę, że wielu słuchaczy mogłoby o tym szerzej powiedzieć, jak na Wólkach mieściła się targowica bydła. I tam między innymi bardzo często można było zobaczyć takie obrazki, jak krowy czy byki przechodziły przez ulicę Jagiellońską, więc no wyobraźmy sobie coś takiego dzisiaj. Dla młodszego pokolenia no jest to wręcz niewyobrażalne. No oczywiście zmieniała się też nazwa ulicy, bo w czasie, no kiedyś, prawda, odległych czasach węgierska, z racji, że na Węgry my doceniamy dynastię Jagiellonów z tego względu, że oni uwielbiali w tym Nowym Sączu przebywać. Potem Niemcy sobie oczywiście nie wyobrażali, żeby była Jagiellońska, no bo przecież pogromca Krzyżaków i tak dalej, no i zmienili nazwę na Hauptstrasse, no i po wojnie, czyli wtedy ulica Główna, no i po wojnie z powrotem powrócono do tej przeszłości właściwie, a więc ulicy Jagiellońskiej, tej nazwy.
2: O historii i ciekawostkach związanych z ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu opowiadał historyk Łukasz Połomski. Teraz o historii jednej z najstarszych szkół w Nowym Sączu. Założył ją sam Bolesław Barbacki jeszcze przed II wojną światową. Chodzi o popularną odzieżówkę, która mieściła się przy ulicy Morawskiego. Teraz to zespół szkół numer 3. O jego historii mówi dyrektor Czesław Sarota.
3: Rok 1926 to rok

0: Kiedy to właśnie Bolesław Barbacki zakłada w Nowym Sączu Szkołę Przemysłową Żeńską koło Towarzystwa Szkół Ludowych. Tutaj w tym momencie działa. Ta szkoła zostaje założona, ale nie ma lokum. Na początku to było 20 parę uczennic. Musimy mieć tego świadomość. Szkoła zaczynała się rozwijać, zaczynała dopiero pojawiać się na mapie Nowego Sącza jako odzieżówka. Bolesław Barbacki miał piękne założenie i taką swoją piękną misję, którą odczytujemy z jego pięknie prowadzonych kronik. W pierwszej tej kronice jest odnotowane, że zakłada szkołę dla zdolnej, ale biednej i ubogiej młodzieży, która pochodzi z obrzeży Nowego Sącza, z wiosek podsądeckich, i tam właśnie te perełki były wyszukiwane przez naszego patrona, które później realizowały się w odzieżownictwie, że tak powiem, czyli w projektowaniu odzieży i w krawiectwie.
1: Ale Barbacki również założył zakłady, w których później te absolwentki tej szkoły mogły pracować i zarabiać na siebie.
0: Zgadza się. O co chodziło tutaj Bolesławowi Barbackiemu? Przede wszystkim o to, żeby ta młodzież, która kończy tą szkołę, żeby nie pozostała później na tak zwanym bezrobociu, że tak powiem, na te czasy bez pracy. W związku z tym zakłada zakłady, w których te dziewczynki, które były zdolnymi dziewczynami, dobrze się uczyły, więc im ułatwia możliwość pracy. Trzeba też zaznaczyć, że Bolesław Barbacki zdarzał się też z taką sytuacją, kiedy była bardzo zdolna uczennica, a rodzina była wielodzietna i rodziców nie było stać wpłacić to skromne czesne Barbackiemu. W związku z tym on często te dziewczyny kształcił, że tak powiem, za darmo, wykorzystując ich wspaniały potencjał wiedzy i umiejętności. No bo to oprócz wiedzy to jeszcze ta umiejętność krawiecka była bardzo ważna, prawda? Żeby ta dziewczyna później mogła być dobrą krawcową, dobrą szwaczką. W związku z tym tutaj te założenia Barbackiego były.
1: Ale Barbacki nie był długo dyrektorem tej szkoły, bo to w zasadzie przez jedną dekadę.
0: Tak, jedną dekadę, 11 lat był dyrektorem. No niestety później już jego losy, to już wiemy z historii, jak się potoczyły. Wybuch II wojny światowej, no i później ta jego tragiczna śmierć, gdzie, proszę zauważyć, on nie pozostawił Sądecczyzny, nie opuścił Nowego Sącza, chociaż mu tak doradzano, żeby wyjechał, żeby się ukrył, tylko był wierny Sądeczanom, wierny tej młodzieży, którą kształcił, i do końca pozostał na terenie miasta Nowego Sącza i stąd został wywieziony do Biegonic, gdzie został rozstrzelany.
1: A jak wygląda historia szkoły po wojnie?
0: Po wojnie oczywiście przewinęło się w tej sztafecie pokoleń Bolesława Barbackiego wielu dyrektorów naszej szkoły. W 1937 roku funkcję dyrektora pełni pani magister Stefania Czarnecka, która przez 35 lat kieruje tą szkołą, realizując oczywiście to dzieło Bolesława Barbackiego. Musimy tu zaznaczyć, że już w tym momencie budynek był pozyskany przez Bolesława Barbackiego przy ulicy Morawskiego 2. W związku z tym tutaj na zadaniach, że tak powiem, pani dyrektor Stefanii Czarneckiej było pielęgnowanie tego budynku, rozwijanie tej działalności.

Kozackiego. Musimy tu zaznaczyć, że już w tym momencie budynek był pozyskany przez Bolesława Barbackiego przy ulicy Morawskiego 2. W związku z tym tutaj na zadaniach, że tak powiem, pani dyrektor Stefanii Czarneckiej było pielęgnowanie tego budynku, rozwijanie tej działalności.

0: to też taki moment historyczny, który zostanie w kronikach szkolnych odnotowany. Tym bardziej, że powiem tak, że wchodząc do Willi Marii, poczułem takiego ducha barbackiego, że tak powiem, bo to jego obcowanie tam się wyczuwa, tak jak się wyczuwa w naszej szkole. Te mury to jest jego historia, zarówno Willia Maria, jak i ta szkoła. On kochał te dwa miejsca i to bardzo, pozostawiając właśnie ten swój magiczny ślad, prawda, w historii. Co ciekawe, też chciałbym się z Państwem podzielić, przy 80. rocznicy śmierci Bolesława Barbackiego, po uroczystościach w Biegonicach, mieliśmy piękną uroczystość w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu i przed uroczystością tej mszy świętej z plebanii wyszedł ksiądz biskup pomocniczy Stanisław Salaterski. Myśmy z młodzieżą, z pocztem sztandarowym na zewnątrz jeszcze stali, był piękny, upalny dzień i podszedł tak pięknie do nas i mówi tak: a i ze szkoły jesteście Barbackiego? Ja mówię: tak, jesteśmy ze szkoły. A proszę mi powiedzieć, jakim katolikiem był Barbacki? Pewna konsternacja, no bo w księgach, w kronikach na ten temat za bardzo nie mamy informacji, ale myślę, że odpowiedź się sama nasuwa. Był dobrym katolikiem, bo kochał człowieka. Kochając człowieka, kochał Pana Boga. I przelewał to na swoje płótna. Malował piękne portrety ludzi. Malował też piękne postacie biblijne. I to wiąże się jedno z drugim bardzo. Także myślę, że dobrym katolikiem też musiał być, skoro pokochał człowieka, prawda?
1: Tu warto dodać, że przed wojną przy szkole działały zakłady krawieckie, w których pracowały absolwentki szkoły. Jak dawniej ubierali się mieszkańcy Nowego Sącza i jaka moda panowała w XIX wieku, tego wszystkiego można dowiedzieć się z katalogu, który można dostać w Nowosądeckim Muzeum. W jego przygotowaniu pomogła Maria Molenda z Fundacji Nomina Rose w Nowym Sączu.
2: Jest to katalog zbiorów muzealnych i dwa teksty, które przygotowałam, dotyczą spraw mody. Pierwszy w ogóle dotyczy tego, jak się kształtowała moda mieszczańska w Sączu w XIX wieku i na początku XX, a drugi jakby rozpatruje sprawę stroju poprzez pryzmat fotografii i pracowni fotograficznych i w ogóle fotografii jako nowej sztuki, która narodziła się w wieku XIX, na początku tego wieku, tej epoki i stała się takim ważnym medium w życiu, w ogóle w sztuce, również w kulturze XIX wieku. Tekst, myślę, że sam temat jest po prostu bardzo interesujący, dlatego że pozwala nam odkryć pewien aspekt takiego codziennego życia sądeczan, które przecież bardzo też kręciło się wokół ubioru. W zależności oczywiście od tego, kto jaką zajmował pozycję społeczną w tym naszym XIX-wiecznym mieście, czy to była osoba zamożna, czy to była osoba uboga, która z trudem wiązała koniec z końcem, to ten stosunek do ubioru był inny i wiązał się też jakby z innymi sposobami postępowania z ubiorem. Znaczy osoby mniej zamożne nie posiadały tylu sztuk garderoby, które pozwalałyby im na dostosowanie się do takiej obyczajowości XIX-wiecznej, która na przykład wymagała założenia odpowiednich ubiorów na przykład na spacer, innych na jakieś wieczorne spotkania, do teatru, czy na jakieś uroczyste wydarzenia. I oczywiście też w jakiś sposób dostrzegamy to w fotografiach, ponieważ fotografie, zresztą te, które są w katalogu, pochodzą i ze zbiorów fundacji, ale też pochodzą ze zbioru Muzeum Okręgowego, który posiada bardzo też interesujący zbiór fotografii. Z fotografią jedną, której szczególnie muzeum zazdroszczę, to jest piękna fotografia Anieli Cyło, żony inżyniera Cyło. Przepiękna fotografia z jej córeczką, malutką. Te fotografie tutaj się pojawiają w katalogu i pokazują nam jakby zarówno twarze, jak i stroje dawnych sądeczan. I też pozwalają nam właśnie zobaczyć, dostrzec, że gdzieniegdzie mamy do czynienia z bardzo takimi wystylizowanymi kreacjami, bardzo pięknymi, z odpowiednimi dodatkami, takimi jak wspaniale przystrojone kapelusze w przypadku kobiet, a gdzie indziej te ubrania są takie bardziej prostsze. Widać też, że trochę znoszone, że to jest coś, w czym się jednak duży jakby bardzo funkcjonuje, właściwie na co dzień niemalże się używa podobnego ubioru. To jest w zasadzie, jeśli chodzi o ubiory, druga połowa XIX wieku, bo od wtedy zaczynamy mieć takie źródła, które nam po prostu więcej mówią na temat ubioru mieszkańców Nowego Sącza. I tutaj docieram prawie do II wojny światowej, opierając się na przykład również o fotografie, które się w tej publikacji ukazały, a które pochodzą ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.

0: Warszawie, oddział w Nowym Sączu. To jest bardzo ciekawa kolekcja fotografii, które należały do, czy łączone są ze sobą Uszara Wakszala, czyli takiego młodego żydowskiego mężczyzny, który być może wyjechał do Palestyny przed wojną, a być może zginął w czasie II wojny światowej. Tego się nie dowiemy pewnie nigdy i nie wiemy tego teraz, ale to jest bardzo ciekawa kolekcja, która zawiera kilkadziesiąt fotografii, gdzie widzimy młodzież żydowską, sądecką w różnych sytuacjach, na różnych spotkaniach, w czasie różnych jakichś wydarzeń życiowych, czy tam na przykład uprawiania sportu, jakichś spotkań, i możemy też zobaczyć, że ten ubiór zasymilowanych Żydów nie różnił się w zasadzie, nie różnił się niczym od tego, jak ubierali się inni mieszkańcy Nowego Sącza. W katalogu są też zdjęcia ze zbiorów biblioteki publicznej w Nowym Sączu. To są absolutnie wspaniałe i unikatowe fotografie związane na przykład z Trębeckim, który był burmistrzem Nowego Sącza, czy z młodym Zubrzyckim, który był też takim i jakby darczyńcą, mecenasem miasta, który swój bogaty zbiór książek przekazał bibliotece. I tutaj są jego fotografie nawet z jego dzieciństwa, czyli to są fotografie z dosyć, jeśli chodzi o czasy fotografii w Nowym Sączu i funkcjonowania tutaj wczesnego okresu, bo z lat 70. i są też niezwykle ciekawe, także dlatego, że możemy prześledzić po prostu życie właściwie Zubrzyckiego od czasów, kiedy był małym dzieckiem, do czasów, kiedy już stał się dojrzałym mężczyzną.
1: No jak pani sądzi, które z elementów garderoby właśnie z tamtych czasów mogą nas dziś zaskakiwać?
0: Myślę, że bardziej to ma miejsce w ubiorze może kobiecym, ponieważ ubiór męski w zasadzie uległ takiej standaryzacji w XIX wieku i wtedy w zasadzie rodzą się korzenie też tego ubioru, który znamy nawet współcześnie, chociaż już w tym eleganckim wydaniu, czyli że mamy marynarkę, koszulę, spodnie, czasem kamizelkę, i to był taki podstawowy skład tego ubioru męskiego, który oczywiście w bardzo subtelny sposób też różnił się w zależności od okazji, czyli inne było ubranie spacerowe, inne było ubranie wieczorowe, były surduty, fraki, tużurki, one się między sobą różniły krojem, wyglądem i ilością guzików, i to były takie subtelności, które mężczyźni wówczas potrafili ocenić i również zwrócić uwagę na to, z jakiej tkaniny dany ubiór męski był wykonany, ponieważ to ta tkanina głównie decydowała i jakość wykonania o tym, czy dane ubranie było rzeczywiście tak elegancko odszyte i należało do kogoś zamożniejszej.
1: Nowy Sącz, miasto, które pokochałem. Fani twórczości sądeckiego malarza Wacława Jagielskiego powinni sięgnąć po tę książkę. To specjalny katalog, który artysta wydał kilka lat temu. Znalazły się w nim jego wiersze, obrazy i wspomnienia. Skąd wziął się pomysł na książkę? Posłuchajcie samego artysty, Wacława Jagielskiego.
2: Żyjąc w tym mieście, spotkałem masę ludzi fantastycznych, wspaniałych. Spotkałem tutaj piękną przyrodę, inną niż tą, którą zostawiłem na Dolnym Śląsku. Spotkałem świetnych ludzi, ciekawą architekturę i historię tego miasta, piękną, którą poznawałem sukcesywnie, chodząc po ulicach tego miasta, spotykając się z ludźmi, moimi nauczycielami, później kolegami też również, koleżankami. Tak wrosłem w to miasto bardziej niż i bardziej teraz w nim tkwię niż te miejsca, które zostawiłem mając lat 16. Serca przede wszystkim. Słuchajcie, największą wartością ludzką jest prawda. Jeżeli ona w człowieku dominuje, to już jest dobrze. Ja staram się żyć tą prawdą i odbierać życie prawdziwie, czyli wszystkimi zmysłami, jakie Bóg mi dał. I wtedy, słuchajcie, naprawdę jest dużo radości, jest dużo, wiele pomysłów, jest wiele koncepcji na nawet trudne sprawy. To wszystko daje się jakoś pięknie poukładać logicznie. Myślę, że prawda jest takim motywem wiodącym i w moim życiu na pewno, i w życiu przyjaciół, czyli ludzi, z którymi ja się otaczam. Każdy z nas tworzy jakąś przestrzeń swojego życia i jedni do niej pasują, drudzy nie pasują. Ci wszyscy moi przyjaciele pasują do mojego modelu, ja prawdopodobnie do ich modelu. No i tak jakoś wspólnie się tutaj obracamy i te pomysły też do moich wierszy, piosenek tworzą się z kontaktu z ludźmi.

0: kontaktu z Bogiem, z przyrodą, słuchajcie, z modelem, czy to jest żywy, czy martwy, który ja maluję. No, ten świat naprawdę jest piękny i jeżeli tylko potrafimy go tak w ten sposób przeżywać, to chce się coś napisać, chce się coś zaśpiewać. A że jeszcze tak jest świetnie w moim przypadku, że otaczają mnie ludzie bardzo zdolni i bardzo życzliwi, no to jak nie skorzystać z tego? Ja ten Nowy Sącz, to miasto poznawałem wakacyjnie najpierw. Przyjeżdżałem tutaj na wakacje, będąc małym chłopcem, bo jak wspomniałem, mieszkałem na Dolnym Śląsku, a tutaj tak do babci przyjeżdżałem i tak wakacyjnie poznawałem. Na poranki chodziłem, mama mnie zabierała na poranki w niedzielę, do kina, do muzeum. No tak, to co można było tutaj poznać, jakieś drobne, niedalekie wycieczki. Miasto mi się podobało, dowiedziałem się, że tutaj mieszkał fantastyczny artysta Bolesław Barbacki, a ponieważ ze sztuką zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło, więc oglądnąłem te obrazy, byłem zachwycony, powaliło mnie to malarstwo i lubiłem co rok, jak tutaj wracałem, zawsze odwiedzałem galerię Bolesława Barbackiego.
1: Mówił sądecki artysta-malarz Wacław Jagielski.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,